Kiss FM.

i musiałem to porzucić. Bo dziś świat to tylko biznes, tamten zmarł i nie powróci. Na południe w stronę Wilczej, tłumy ludzi wciąż pod Spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj, chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze, przecież on jest adresatem.

Co chodzi z rudą? Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak złoty.

0: Adama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie.

weźmie przytul. Nie chcę znać słowa ból w moim życiu. Na języku mam ciebie, tylko miej mnie dla siebie. Bądź mi w potrzebie, tylko daj mi powiedzieć.

Jedźmy. Zagórami na Mazurach leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do Deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza. Tu nie wisi Mona Lisa, tylko

0: reklama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM.

bierze. R.I.P. mój broski nosorożec, 8 zł za 2-litrową mineralną wodę marki ocenzurowanej, jest 10 zł na dwóch za freestyle przy piwie, 4000 miesięcznie za to, czym się żywię. Pół miliona kosztowałby cię mój post na IG, 150 na woźb za dzień z Dawidem. I jest jeden taki fit, za

się jak surfer, a nad morzem zima. Chyba potrzebuję przerwę, bo będę przeklinał. Daj mi być na fali, daj mi zmienić klimat. Choć podjedziemy w jedno miejsce, tam będziesz szczęśliwa.

0: Adama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie.

0: Zapo.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie.

0: to promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO,
2: bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
3: Wait a minute.
2: Mamy na to sposób.
4: Crazy.
2: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drop some bangers w radiu Kiss FM.
0: Yes. Autopromocja.

0: by AI.
1: Hejo, jest siódma. Dawid K. z zarzutami. To po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Młody lekarz i były działacz Koalicji Obywatelskiej został wczoraj przesłuchany przez śledczych. Prokuratura zapowiedziała, że przekaże dziś nowe ustalenia dotyczące warszawskiej lecznicy. Polskie wojsko pilnuje naszego nieba. To w związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainę. Tymczasem Donald Trump zapewnia już kolejny raz, że koniec wojny w Ukrainie jest coraz bliżej. Prezydent USA nie podał jednak szczegółów. Koniec z dźwiganiem ciężkich walizek na dworcu kolejowym w Katowicach. Po latach oczekiwania w końcu działają tam nowe windy. Trzy obecnie dostępne perony mają po dwie windy, w tym jedną dużą, przystosowaną do przewozu rowerów. Trwa też budowa podziemnego przejścia, które połączy dworzec kolejowy z autobusowym.

0: wolniejsza jazda i problemy m.in. na Wisłostracie oraz przez to, że jest to trasa oblegana przez kierowców, a dwa, że są też prace drogowe w dwóch punktach przy moście Śląsko-Dąbrowskim i przy moście Łazienkowskim, w sumie przy Górnośląskiej, o tak dokładnie. Dalej tą trasą jadąc zresztą na Czerniakowskiej też. Radio. No już od jakiegoś czasu chłodne te poranki, temperatura w okolicach 10 stopni, ale później po południu 21-2, tak jak dzisiaj w Warszawie prognozują synoptycy i pewnie tak będzie, bo tak jest już 10 dzień mniej więcej, także można się było przyzwyczaić. No i pytanie, jak tu się ubierać? Ja jednak stawiam na to, co się dzieje później, po południu. Rano się jakoś wytrzyma tam dojazd do pracy czy coś takiego.
1: Dzień doberek, mamy już 7:02 na zegarach i najwyższy czas, aby wstać do pracy, szkoły czy gdzie tam musicie, ale spokojnie, easy, będzie bardzo przyjemnie, bo z Only Drops and Bangers z rana. Ja jestem Julka, wysłuchacie Radia Kiss FM i razem ogarniemy to tak, że te środy z rana nie będą aż takie straszne. No to co, jedziemy z tematem? Radio Kiss FM. Kajla, na dobry początek.

0: Kiss FM, o co chodzi i Lolek, to jest prawdziwy banger. Mamy 10 po 7 i słuchajcie, wczoraj wspominałam wam o tej słynnej mrożonej pizzy od Książula i wygląda na to, że historia dopiero się rozkręca, także trzymajcie się. O ile wcześniej internet żył głównie ceną tej pizzy i pytaniem, czy influencer w ogóle powinien wypuszczać własną pizzę, o tyle teraz temat pojawił się zgoła inny. Okazuje się, że za produkcję odpowiada firma, której właścicielem jest spółka zarejestrowana w Estonii. I od razu w sieci pojawiły się pytania. No, skoro produkt jest polski z twarzy i z nazwy, i z pomysłu, i z promocji, to gdzie zostaje kasa? No i sam fakt zagranicznego właściciela nie oznacza automatycznie, że podatki czy wszystkie przychody trafiają za granicę, ale dyskusja już się rozkręciła. Czyli niby pizza mrożona, ale temat jest już konkretnie rozgrzany.
1: Radio Kiss FM. Trend

Radio.

0: Radio Kiss FM, mamy 20 minut po 7:00 i to był naprawdę banger. Słuchajcie, na TikToku ten numer ma 130 tysięcy nagrań tylko do tego dźwięku, ale przed nami kolejny taki, który ma na Spotify'u aż 103 miliony wyświetleń. Nicole Kidman jeszcze w tej godzinie.
1: Radio Kiss FM. Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie.

0: słyszysz w radiu?
1: Siebie?
0: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz.

0: FM. Drops and bangers.
1: Daily reminder przed wyjazdem z domu. It's time! Dzisiaj trochę inny, bo zakładam, że zęby są przed wyjazdem umyte, prawda? No to uwaga, teraz tak, klucze są. Okej, check. Telefon jest, check. I portfel jest, check. No to można wychodzić na spokojnie z domu, a myślę, że to dobry czas, bo na zegarach już 7:26, także jedźcie ostrożnie, a ja wam zagram numer, który jest absolutnym trendem. Adele i Nicole Kidman już teraz w Radiu Kiss FM.
2: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem.
3: Are you ready for this?

0: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: Radio Kiss FM. Za 19 minut mamy już 8, a przed nami jeszcze w tej godzinie Maluma, Shakira, H, Mata, Generation. No będzie naprawdę sporo super piosenek, no i będzie update sytuacji książulowej, bo podobno może już zwijać manatki z internetu.
1: Radio Kiss FM. Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie.

To nie jest zdrowe jedzenie. No i w sumie chyba nikt nie odpala mrożonej pizzy z myślą o balansie makro, prawda? Pytanie tylko, czy tym wyjaśnieniem uda mu się uciszyć internet? No jeszcze w tym poranku dam wam znać, bo restauracje urządzają chyba jakiś mały strajk. Szymon, trzymaj się tam. Yeah. Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for...

0: James w Radiu Kiss FM. Za chwilę zbliżamy się do godziny 8, więc to idealny moment na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: I już 8. Po pożarze szpital imienia Rydygiera w Krakowie wstrzymał przyjmowanie pacjentów na oddział wewnętrzny. Nikomu nic się nie stało, ale całe 10. piętro szpitala nie nadaje się na razie do użytku. Jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone, a reszta oddziału była zadymiona i jest pokryta sadzą. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Śledztwo w tej sprawie wszczęła krakowska prokuratura. Śledczy zaskarżyli decyzję w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Zdaniem prokuratury sąd pierwszej instancji popełnił błędy proceduralne. Sprawdzamy teraz maksymalne ceny paliw na dziś. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,86, a oleju napędowego 7,80. Leo Messi pożegnał się z reprezentacją Argentyny. Wystąpił w niej po raz ostatni w towarzyskim meczu z Beninem.
3: Się zastanawiam, ile procentowo powiedzmy z tego ruchu w centrum to jest taki sztuczny ruch wywołany tym, że tylko się ludzie kręcą tymi samochodami i szukają wolnego miejsca parkingowego. Z tym jest już problem w niektórych rejonach. A jakieś remonty w centrum? No na przykład przy rondzie de Gaulle, przy BGK.

już chyba drugi tydzień bez deszczu. No ja sobie nie przypominam, przynajmniej przez cały poprzedni, no w tym na pewno nie, ale już w tym tygodniu za dwa dni ma się deszcz pojawić, dokładnie w nocy z czwartku na piątek. Dzisiaj bez deszczu, nawet bez chmur, pewnie przez większość dnia i do 21-2 stopni w Warszawie. Ładnie, trzeba się cieszyć, ale deszczyk się przyda.

Hejka na klejka, tu wasza ulubiona tiktokerka Julka z tej strony, siemaneczko. Mamy środę, 7 dzień października i na zegarach już 8:02. Miejmy nadzieję, że gdziekolwiek wam towarzyszy, wszystko jest u was easy. A dziś Międzynarodowy Dzień Efektywności Energetycznej, więc ja dziś będę efektywna energetycznie na pewno.

0: Minut po ósmej, słuchajcie, Magdalena Narożna właśnie zaliczyła swój miesiąc miodowy, ale taki trochę w wersji premium, bo oprócz świeżo upieczonego męża był też piękny hotel Słońce Turcja i oczywiście współpraca, czyli klasycznie oni odpoczywają, my oglądamy, a firma dostaje reklamę. I powiem wam, że to jest dopiero level. Po ślubie nie trzeba już myśleć, ile kosztuje honeymoon, tylko kto go zesponsoruje. No myślisz, ale im się trafiło życie, a potem przypominam sobie, że ja za wakacje płacę przelewem, a influencer płaci swoim życiem prywatnym. No cóż, jedni zbierają paragony z wakacji, inni zbierają zasięgi. I to jest jakby okej. To absolutnie trenduje.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.
0: Dokładnie jak ten numer Izabela La Rosa, I'm Yours. Wiem, że lubicie ten numer, więc zróbcie głośniej w Radiu Kiss FM.

0: mamy już 8.30. Nie, słuchajcie, mamy 20 po 8. Całe szczęście, bo już myślałam, że ten czas tak szybko leci. To było Joy i Ray, ale jeszcze przed nami w Radiu Kiss FM mocny diss na dziewczyny z Love is Blind od ich własnych, uwaga, mężów. No, tego nie było w moim bingo na pewno.
1: Radio Kiss FM. Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie.

0: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
1: No i wyjechał z zawiasy.
2: Siemano, to znowu my.
1: Daria Kulej
2: i Nikodem Formella.
1: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
0: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
2: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
1: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
2: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
3: Autopromocja. Radio Kiss FM.

0: co chodzi w tej dramie z Love is Blind? No jest drama, która zdecydowanie ślepa nie jest, bo Damian i Kamil nagrali diss na swoje były partnerki. Oczywiście internet dostał dokładnie to, czego potrzebował. Nową dramę! Marta Frymer, tak, ta Marta od paznokci nie czekała długo i odpowiedziała swojemu mężowi jednym konkretnym komentarzem. Odbierz papiery rozwodowe XD. No to to, kto wygrał w tej bitwie na dissy, no bo ja już mam swoją faworytkę.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger. Yes.

0: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Ja wiem, że wokalistka już śpiewa, to jest Becky G, jakby co, ale w sumie robimy taką debatę. Co jest lepsze, wanna czy prysznic? Dajcie znać na WhatsAppie Radia Kiss FM, znajdziecie go na... Gdzie? Bo nie pamiętam strony.
2: Radio Kiss.fm.
1: No, ja nie znam się na tym, także...

0: za 19 minut. Mamy już 9, a ja przypominam, że dzisiaj mamy dzień wanny i z moim kolegą Adim walczymy, czy wanna, czy prysznic jest lepszy. Więc dajcie nam znać na WhatsAppie radiokis.fm, tam macie odnośnik. Nagrajcie nam głosówkę, co jest lepsze, wanna, czy prysznic i dlaczego. A my chętnie puścimy wasze tutaj głosóweczki na antenie.
1: Radio Kiss FM. Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie.

0: 9 minut do 9. Przed momentem pytaliśmy was o to, co wolicie, wannę czy prysznic, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Wanny.
1: Tak.
0: No ja jestem zwolennikiem pryszniców, no i ludzkość przemówiła, naród przemówił. Znamy wyniki głosowania. 41 do 38 dla, uwaga, dla prysznica!
1: Dzisiaj jest dzień wanny, no słuchajcie, mamy świętować, tak?
0: Polska wybrała słusznie. Pamiętajcie o tym, że prysznic jest fajny, warto go brać, warto zażywać higieny, warto pachnieć, na przykład w pracy.
1: O, no właśnie, to warto, ale i tak jest dzisiaj dzień wanny, więc kobiety mają pierwszeństwo, coś tam, dzień wanna wygrała!
2: Radio Kiss FM. Trend Alert. Yes.

0: W radiu Kiss FM absolutna nowość i od razu już taki banger. Słuchajcie, mamy już praktycznie 9:00, więc to najlepszy czas na update radia Kiss FM. Zróbcie głośniej, sprawdźmy, co dzieje się w Polsce i na świecie.
1: To jest update radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła 9:00. 5 menadżerów Orlenu z zarzutami. To dawni i obecni pracownicy paliwowej spółki. Chodzi o zaniżanie cen paliw w 2023 roku przed wyborami do parlamentu. Straty wynoszą ponad 4 miliardy złotych. Jak mówi szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek, dochodziło do celowego i bezprawnego manipulowania ceną paliwa. Wśród zatrzymanych ma być były wiceprezes Orlenu Michał R. Wojskowe samoloty na wschodzie wróciły do baz. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Czeska telewizja nie weźmie udziału w Eurowizji 2027. To z powodu cięć budżetowych. Nie wyklucza jednak, że wróci do konkursu w kolejnych latach. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Zostaną rozegrane w Serbii i Albanii.
3: Uwaga, zdarzenie drogowe na Krajowej 7, mniej więcej na wysokości Łomianek. Na trasie w kierunku Warszawy pojazd dostawczy uderzył w bariery energochłonne. Nikt nie został poszkodowany, ale zablokowany jeden pas jest nie w kierunku Warszawy. I tak może być jeszcze przez kilkadziesiąt minut.

0: co tu można mówić o pogodzie? To trzeba korzystać z takiej pogody, coraz cieplej. No ale na razie jeszcze niewiele powyżej 10 stopni, natomiast po południu znowu, tak jak to w ostatnich dniach, 21, 2 mniej więcej w Warszawie. I ładne słoneczne niebo. No i właśnie po południu nie dość, że cieplej, to prędzej po południu też będzie można skorzystać z takiego dnia. Szkoda, że już po 18 się on kończy. Robi się ciemno.
1: No hello, z każdą godziną do weekendu coraz bliżej. Mamy już 9:58 i trzymam kciuki, że słuchacie nas z pracy lub szkoły, do której się nie spóźniliście, prawda? A nawet jeśli to easy, jest środa, ledwo dzisiaj wstałam, także dobrze, że tu razem jesteśmy. Słuchacie najlepszego radia Kiss FM. Mamy na tę godzinę przygotowane Only Drops and Bangers, Too Hot to Skip. To trenduje i tym podobne historie, jak ja się cieszę, że jesteście tutaj ze mną, bo już teraz numer, który znam na pamięć od Rose.
2: Radio
1: Kiss FM. New Trick.

0: 15 minut po 9, ależ to mnie rozruszało. Rozruszał mnie też ten newsik. Nie wiem, czy mi uwierzycie, ale Danuta Martyniuk będzie w Królowej Przetrwania i nie wiem, czy dżungla jest na to gotowa. No tym razem zero wygód. To będzie błoto, robaki, zadania i życie z dala od cywilizacji. Danusia ma podobno sprawdzić się w ekstremalnych warunkach, a ja już widzę to oczami wyobraźni. No, reszta uczestniczek walczy z komarami, a Danuta walczy o powrót do hotelu. I co najlepsze, sam Zenek Martyniuk potwierdził jej udział, więc oficjalnie mamy pierwszego męża, który wysłał żonę do dżungli i jeszcze będzie musiał ją później odebrać. I szczerze, najbardziej czekam na telefon od Zenka po pierwszym odcinku. Danusiu, wszystko okej? Zenek, przyjedź po mnie!
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for...

0: możliwy nowy banger w Radiu Kiss FM. Mamy 19 minut po 9, ale jeszcze w tej godzinie same muzyczne sztosy. Adela, Maluma, Shakira i Perdin z moją ukochaną piosenką Sama. Jeszcze w tej godzinie.
1: Radio Kiss FM. Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie.

coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.

0: Radio Kiss FM. Drops and
1: bangers. 25 minutek po 9 w Radio Kiss FM. Słuchajcie, a ja jeszcze w tej godzinie zdradzę wam sekret Kasi Cichopek. Jak dba o sylwetkę, co robi, dlaczego tak wygląda. No wgłębiłam się w sytuację i zdradzę wam, jaki jest jej sekret. Ale to jeszcze w tej godzinie, bo już teraz Adela i Nicole Kidman, czyli piosenka, która na TikToku stała się absolutnym hitem. Miliony nagrań, trend absolutny. No już teraz w Radio Kiss FM.
0: Radio Kiss FM. Trend alert. Yes.

0: rany numer. Mamy 34 minuty po 9 w Radiu Kiss FM i ja zdradzę wam, jak Kasia Cichopek dba o sylwetkę. I tutaj może być małe zaskoczenie, bo aktorka mówi, że nie należy do osób, które się katują. Czyli zamiast życia na sałacie i treningów 7 razy w tygodniu stawia na ruch, zdrowe podejście i szczerze, no brzmi jak plan, który większość z nas jest w stanie zaakceptować. Bo jeśli ktoś mi mówi, że forma nie wymaga codziennego cierpienia, to ja słucham bardzo uważnie. Szczególnie, jeżeli nie trzeba rezygnować z pizzy, zwłaszcza tej z kebabem, albo tej od księżula.
1: Radio Kiss FM. To trenduje. Yes.

0: Banger to trenduje w Radiu Kiss FM. Słuchajcie, za 19 minut mamy 10, więc już do weekendu jest naprawdę z godziny na godzinę coraz bliżej, chociaż przypominam, dzisiaj mamy środę, nie piątek, a jeszcze w tej godzinie Generation i Storm 2.
1: Radio Kiss FM. Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie.

0: Kiss FM. Za 10 minut mamy już 10. Czas bardzo szybko leci, a ja tylko przypominam, że dzisiaj mamy również dzień wanny, więc jeśli ktoś właśnie odwołuje wszystkie plany, to absolutnie go rozumiem. To jest ten moment, kiedy wanna, piana, muzyczka i święty spokój robią za terapię i to dużo tańszą i serio. Czasami najlepszym self-care'em jest po prostu zniknąć na godzinę, a za nieodpisywanie całemu światu wystawimy wam z radiem Kiss FM usprawiedliwienia. Także easy, ja już teraz w radiu Kiss FM Pink Panther, czyli coś, co tygryski kochają najbardziej.
1: You ready? Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger. Yes.

0: Kiss FM. Zbliżamy się już do 10:00. Wow! Więc czas na update Radia Kiss FM. Zróbcie głośniej.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI. Kiss!
2: Na zegarach 10:00. Sąd w Płocku po raz pierwszy zajmie się dziś głośną sprawą Bartosza G. Jest podejrzany o morderstwo 16-letniej Mai z Mławy. W chwili popełnienia zbrodni był niepełnoletni. Grozi mu do 30 lat więzienia. To Donald Trump jest odpowiedzialny za wysokie ceny paliw. Tak według sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej uważa prawie 65% Polaków. We Włoszech rusza pomoc dla osób, które tracą mieszkania po rozwodzie lub separacji. Tamtejszy rząd przeznaczy na to 20 milionów euro rocznie. Trener polskich piłkarzy zostaje, przynajmniej na razie. Jan Urban ma 2 mecze, żeby udowodnić swoją wartość na stanowisku. Decyzja zapadnie po spotkaniach z Rumunią i Szwecją. Jak mówi prezes PZPN Cezary Kulesza, związek nie wykonuje dzisiaj żadnych nerwowych ruchów i będzie to wszystko analizować. Wiele jednak wskazuje na to, że to ostatnia szansa.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Adrian Górny. Prokuratura zapowiada nowe informacje w sprawie afery w szpitalu południowym. Mamy je poznać dzisiaj po południu. Wczoraj śledczy przesłuchali Dawida K., lekarza i byłego działacza KO. Wczoraj grały też warszawskie kluby koszykarskie w europejskich pucharach. Legia przegrała w Strasburgu 62-100, to Liga Mistrzów, a Dziki pokonały na wyjeździe estoński Tartu Ulikol 103-76. To w FIBA Europe Cup. Dzisiaj Legia podejmie o 20:30 rekord Bielsko-Biała w ekstraklasie futsalu w hali Przygładkiej. To w miarę niedaleko trasy warszawskiej kolei dojazdowej, a kończymy właśnie zapowiedzią remontu jednego z przystanków WKD Warszawa-Raków.
4: Termin rozpoczęcia realizacji zakładamy w przyszłym roku. My robimy część swoją, czyli przystanek, semafor i wydłużenie tego przystanku.
3: Mówi prezes WKD Stanisław Panfil, a remontem infrastruktury towarzyszącej, na przykład wind, zajmie się miasto. Do tematu wrócimy za 2 godziny, a za godzinę zajrzymy do zoo. Powoli chyba będą się kończyły problemy w okolicach Ronda Wiatraczna na Pradze Południe. Tamtejszy remont i trzeba przyzwyczajać się do nowej organizacji ruchu. Za to dopiero zaczął się remont na Żupniczej koło Dworca Wschodniego. To też Praga Południe. Nie ma lekko.

co w pogodzie. Po raz kolejny tylko mogę zachęcić, żeby jakoś znaleźć czas po południu, pewnie najlepiej, żeby z tej pogody korzystać. 21-2 stopnie dzisiaj w Warszawie i ładnie słonecznie. No, ewentualnie jak nie dziś, to jutro, ale to będzie już ostatnia szansa, przynajmniej na jakiś czas, bo w nocy z czwartku na piątek przyjdzie pogorszenie pogody, deszcz jest zapowiadany.

Dzień doberek, już po 10:00, a to oznacza, że słyszymy się dziś przez ostatnią godzinę razem, ale easy, bo po 14:00 Daria i Niko rozgrzeją was nowymi bangerami i ploteczkami. Jednak póki 11:00 nimi nie powitamy razem ten poranek do końca, wypijemy wspólnie drugą kawę, poplotkujemy i wszystko będzie G, obiecuję. Macie dobre humory, to cudownie. A ci, którzy gdzieś się zgubili, bez obaw ogarniemy to, bo to przecież jedyne radio, które zapodaje only drops and bangers. Ja jestem Julka, a to jest Ray i Joy.

0: Kiss FM, 12 minut po 10, ależ to jest banger na TikToku i innych social mediach. Mam ten numer wszędzie! Słuchajcie, czy wy pamiętacie Adama Zdrójkowskiego z rodzinki.pl? No, właśnie wyjawił swoją największą wtopę z planu i jest to piękny przykład tego, że czasami życie ci mówi nie rób tego, a ty odpowiadasz, podtrzymaj mi wiadomo co. Dostał ostrzeżenie, żeby uważać i żeby nie robić żadnych sportowych akcji, bo kontuzja oznacza przerwę w zdjęciach. No i co zrobił? Następnego dnia grał w piłkę, stanął na piłce, zaliczył glebę i rozwalił sobie nos, ale tak mocno, że zdjęcia trzeba było przerwać na 2,5 tygodnia. No wyobraźcie sobie minę tych producentów. No gość miał tylko uważać, a zrobił najdroższą glebę swojego życia. No i morał? Jak ktoś mówi, tylko nie zrób sobie krzywdy, to absolutnie nie traktuj tego jak zadanie do wykonania.
1: Radio Kiss FM. Trend Alert.

0: Kiss FM, 22 minuty po 10, czas leci naprawdę szybko i słuchajcie, same takie bęgerki zagramy w tej godzinie, ale ja mam pytanie do studentów, jak wy sobie radzicie? Jest już początek października, czy wszystkie fakultety macie ogarnięte, bo ja właśnie zapisałam się na ostatnie i nam bardzo współczuję i trzymam kciuki.
1: Radio Kiss FM. Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie.

0: Kiss FM.
1: No, dzień dobry, mamy 28 minut po 10 i czas szybko leci. Wiecie, że jestem tutaj z wami do 11, ale spokojnie, easy. Ja tutaj chciałam was uspokoić, bo od 14 do 19 będzie naprawdę na pełnej z Darką i Nikodemem. Będzie dawka ploteczek, świeżych newsów i oczywiście dobrej muzy. No i pamiętajcie, że 24 godziny na dobę w Radiu Kiss FM. Only drops and bangers, too hot to skip. I to trenduje, tylko takie kawałki. A już teraz Stop the Wedding.
0: You ready? Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger. Yes.

0: nienawidzę Warszawy. O co chodzi? I Lolek w Radiu Kiss FM, 38 minut po 10. Słuchajcie, ja z takim trochę bardziej przykrym newsem. Ralf Kamiński zrobił sobie przerwę od sceny. Artysta poinformował, że ze względów zdrowotnych odwołuje wszystkie zaplanowane koncerty na październik, no i chce skupić się na powrocie do formy. No nie zdradził, co mu dolega, ale zapowiedział, że wróci w listopadzie. No fani od razu ruszyli ze wsparciem i teraz najważniejsze. Ralf, odpoczywaj i wracaj wtedy, kiedy będziesz gotowy. No i wpadaj do nas do Radia Kiss FM. Czekamy na ciebie i chyba wy słuchacze też, co? I know.
1: Radio Kiss FM. Props and bangers.
0: Miley Cyrus.

0: I nie bójcie się, bo przecież nie zostawię was w ten poranek bez suchara od waszej ulubionej prowadzącej Julii Wasilewskiej. Także bądźcie czujni jeszcze w tej godzinie.
1: Radio Kiss FM. Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie.

Bad Girls na 7 minus mamy 11, więc tak, doczekaliście się tego suchara od waszej ulubionej śpiewającej i prowadzącej Julii Wasilewskiej. No to uwaga, jesteście gotowi? Jaki jest magik, kiedy straci pracę? No, jest rozczarowany.

0: Ta w Radiu Kiss FM. Słuchajcie, zbliżyliśmy się do tej 11 w czwartek, więc ja już się z wami żegnam i to czas na update Radia Kiss FM. Buziaczki!
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy 11. Niskie płace, przeciążenie, stres i nepotyzm. Na to narzekają polscy urzędnicy, a pisze o tym dziennik Gazeta Prawna. Nie tylko kierowca może przekroczyć prędkość. Maszynista pociągu też. Dane zaczął zbierać Urząd Transportu Kolejowego. Jak mówi Tomasz Frankowski z tej instytucji, dane przekazało ponad 100 przewoźników. Wykazali 75 przekroczeń prędkości, 10 w transporcie pasażerskim oraz 65 w transporcie towarowym. Przewoźnicy nie będą karani, o ile wprowadzą działania ograniczające ryzyko powtórki. Rynek nowych samochodów w Polsce rośnie. We wrześniu zarejestrowano ponad 56 tysięcy aut osobowych. To o prawie 1/4 więcej niż w sierpniu, pisze Puls Biznesu. Cristiano Ronaldo gotowy do dalszej gry w reprezentacji Portugalii. W ubiegłym tygodniu obrażony na trenera opuścił zgrupowanie. 41-letni piłkarz przyznał, że jest winny przeprosiny kolegom.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Adrian Górny. Warszawski Uniwersytet Medyczny będzie mógł lepiej badać mikrobiotę człowieka. Uczelnia dostała na ten cel 12,5 miliona złotych z unijnych środków, mówi Jakub Piwowarski z WUM-u.
4: To dofinansowanie zostanie przeznaczone na nowoczesną aparaturę badawczą, badania dotyczące wpływu mikrobioty jelitowej, mikrobioty skóry na zdrowie człowieka.
3: Całkowita wartość projektu to ponad 21 milionów złotych. WUM może być zadowolony, tak samo jak mieszkańcy Pragi Północ, Targówka i Białołęki, a jest to zadowolenie z powodu większej liczby patroli policji w tamtejszych parkach. Latem funkcjonariusze pojawili się tam częściej niż zwykle, z uwagi właśnie na prośby mieszkańców. I teraz chwalą się, że dostają od mieszkańców listy z podziękowaniami. Podziękowania należą się też wszystkim, którzy przekazali orzechy i żołędzie do warszawskiego zoo. Ogród zoologiczny zakończył już jesienną zbiórkę tego pokarmu dla niektórych zwierząt. Żubry, antylopy, żyrafy czy małpy mają już zapasy na całą zimę. Ja mam jeszcze pewien zapas informacji na dziś. Za godzinę będzie o warszawskich liniach turystycznych.

ładnie, słonecznie od rana i coraz cieplej, co najistotniejsze chyba w tym wszystkim, bo ładnie i słonecznie to może być nawet przy ujemnej temperaturze. No ale dzisiaj nie, zdecydowanie na plusie. 15 stopni teraz mniej więcej, a po południu do 21-2 w Warszawie. Sprawdźmy jakość powietrza jeszcze. W stolicy w większości przypadków jest dobra, w Otwocku tylko widać, że umiarkowana.

0: reklama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie.

To promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie.

0: FM. Voice by AI.
1: Jest 12. Skazana na śmierć Krista Pike odzyskała przytomność. To niemal tydzień po nieudanym wykonaniu kary w Stanach Zjednoczonych. Dunaj w Bratysławie na najniższym historycznym poziomie. Średni dzienny przepływ wody w rzece wyniósł ostatnio niecałe 576 metrów sześciennych na sekundę. To najmniej od 1900 roku. We Włoszech rusza pomoc dla osób, które tracą mieszkania po rozwodzie lub separacji. Tamtejszy rząd przeznaczy na to 20 milionów euro rocznie. 14-letni kierowca rajdowy z Polski wypływa na szerokie wody. Bruno Gryc na co dzień ściga się w państwach nadbałtyckich. Teraz wystartuje w amerykańskim Lake Superior Rally, jednej z najbardziej znaczących imprez w USA. Jak sam mówi, czekają go zmagania w warunkach, w jakich jeszcze się nie ścigał. Dużo jesiennych liści, szybkie i szerokie odcinki oraz dużo drzew po obu stronach trasy. Rajd startuje w piątek wieczorem naszego czasu.
0: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
2: Adrian Górny. Mieszkania w Warszawie tańsze niż w Krakowie. Według raportu Oto Dom tak właśnie było we wrześniu. W stolicy średnia cena za metr kwadratowy sprzedanego mieszkania wyniosła 17 767 zł, a w Krakowie ponad 17 800. Kolejne liczby, proszę bardzo, ponad 112 000 pasażerów skorzystało w tym sezonie z warszawskich linii turystycznych, czyli zabytkowych tramwajów, historycznych autobusów i jednostek pływających. Największym zainteresowaniem cieszyła się linia autobusowa numer 100. Miała ponad 31 tysięcy pasażerów. Dużo więcej pasażerów ma pewnie warszawska kolej dojazdowa, więc nic dziwnego, że jest planowany nowy przystanek pomiędzy Alejami Jerozolimskimi a Rakowem, mówi prezes WKD Stanisław Panfil.
3: Jesteśmy w fazie ogłoszenia studium wykonalności. Do końca roku taki dokument będzie przez niezależną instytucję sporządzony.
2: W przypadku przystąpienia do realizacji pomysłu konieczne będą zmiany układu torów, sieci trakcyjnej, a także części infrastruktury kablowej.

22 stopni jeszcze dzisiaj ma wzrosnąć temperatura. No i same ładne chwile właściwie. Jakieś drobne chmurki w prognozach się tylko pojawiają. Na przykład wieczorem w nocy, ale nic wielkiego. Nocą 11-12 stopni. Jutro 24 nawet mają być w Warszawie. I przynajmniej do południa słonecznie, później może chmurki. No i uwaga, z czwartku na piątek pogoda się psuje, deszcz w prognozach.

0: Radio Reklama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie.

0: Adama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Jest 13. Atak nożownika w szkole w Ostrołęce na Mazowszu. To 19-letni uczeń tej szkoły. Rannych jest 7 osób, dwie poważnie. Francuz Henri Cagin i Japończyk Kenzo Soai laureatami Nagrody Nobla z chemii. Ich odkrycia pozwoliły zoptymalizować na przykład produkcję leków. Nobliści podzielą się porówno nagrodą w wysokości 12 milionów koron szwedzkich. To ponad 4,5 miliona złotych. Budujemy coraz więcej mieszkań. Od stycznia do sierpnia oddano do użytkowania ponad 132 tysiące lokali. To o 4,5% więcej niż przed rokiem. Najwięcej mieszkań oddano do użytku na Mazowszu. Ponad 26 tysięcy. Najmniej w województwie opolskim. Niespełna 2 tysiące. Smartfon stał się sposobem na uspokojenie dziecka. Jak wynika z badań, własne telefony mają już najmniejsze dzieci. Nawet kilkulatki.

0: doma.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie. To jest radio Kiss FM.

0: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Radio Kiss FM Warszawa.

0: Reklama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie.
2: Home time.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Jest 14. 8 lat więzienia chce prokuratura dla Sebastiana M. Jest oskarżony o spowodowanie wypadku na A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. To najwyższy wymiar kary za to przestępstwo. Według ustaleń biegłych Sebastian M. miał swoim BMW pędzić z prędkością ponad 300 km na godzinę. Wyrok w tej sprawie poznamy za 2 tygodnie. Jutro na stacjach paliw będzie taniej. Benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6,83, benzyna 98 7,71, a diesel 7,74. Eksperci dowodzą, że osoby z ADHD żyją krócej, do tego częściej się rozwodzą i ulegają wypadkom. Sukces młodych piłkarzy. Reprezentacja Polski do lat 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy w Serbii i Albanii.

0: No siemano kochani, jest 14, jest środa, a my wjeżdżamy na pełnej. On the mic, Nikodem Formella
1: i Daria Kulej. Naprawdę na pełnej wjeżdżamy, bo już za chwilę będziemy was prosili o głosówki. Także mała, drobna uwaga, naszykujcie sobie już telefony radiokiss.fm, tam jest nasz WhatsApp, a my za chwilę o wszystkim powiemy.
0: Nieważne skąd nas słuchacie, czy jesteście w drodze do pracy, czy z niej wracacie, Nieważne gdzie jesteście, ważne, że jesteście z nami i naprawdę będzie mocno. Najlepsze dropki i bangery tylko w Radiu Kiss FM.

0: Run, Run River na antenie Radek i ZFM. Ten numer przejął moje For You page, ale teraz chcemy, żebyście wy przejęli naszego WhatsAppa.
1: Wbijajcie na radiokiss.fm, tam znajdziecie naszego WhatsAppa i nagrajcie nam głosówkę albo napiszcie wiadomość tekstową, w której powiecie, jaki według ciebie jest najtrudniejszy zawód. Na pewno wiemy, że to nie będzie influencer, ale może wy macie...
0: mówić.
1: Może wy macie jakieś propozycje, jaki jest najtrudniejszy zawód. Wbijajcie na radiokiss.fm, tam nas znajdziecie. No i czekamy na najbardziej kreatywne, najbardziej odjechane, najbardziej dziwne głosówki.
0: A te najlepsze, to najbardziej odjechane i najkreatywniejsze zgarną coś z naszego kisowego merchu.
2: Radio Kiss FM.
1: Jaki jest według ciebie najtrudniejszy zawód? Radio Kiss.fm, tam się kierujcie.
3: Już.

0: Im ten numer na maksa trenduje, a wy wysłaliście nam głosóweczki. Zapytaliśmy was, jaki według was jest najtrudniejszy zawód. No i Piotr nam napisał, że jego zdaniem najtrudniej jest być dobrym policjantem. Takim, który się nie myli i potrafi rozwiązać najtrudniejsze sprawy. No, takich nam brakuje.
1: A mamy też głosówkę od Michała. No i jaki według ciebie jest najtrudniejszy zawód?
2: Nauczyciel, bo nie dosyć, że pracuje się w szkole, to jeszcze po powrocie ze szkoły do domu trzeba przygotować kartkówki i tak dalej.
0: Okej, no to Michał, ty chyba jesteś nauczycielem, tak z tego co słyszę.
1: Też tak mi się wydaje, no każdy chyba pozna swego.
0: Radio Kiss FM. A jeżeli wy macie jeszcze jakieś pomysły, jaki według ciebie jest najtrudniejszy zawód, wbijajcie na radiokiss.fm, przekierowanie na WhatsAppa i wysyłajcie nam głosóweczkę. Reklama.
3: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
4: Po reklamie.

0: Wakacja. Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
1: Wait a minute.
0: Mamy na to sposób.
2: Crazy.
0: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie, bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w radiu Kiss FM. Yes. Autopromocja. X-O.

0: najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM i też mamy najlepszych słuchaczy, bo naprawdę zasypaliście nas wiadomościami. Jaki jest według ciebie najtrudniejszy zawód? Takie było dzisiejsze pytanie. No i Ewa napisała, że najtrudniejszym zawodem jest górnik. I no kochana, ja dobrze godasz, frela.
1: Patrycja za to napisała, że najtrudniejszym zawodem jest zawód córki. Zgadzam się, to musi być mega, mega męczące. No to ma sens, trzeba być zawsze skupionym na tym, co się mówi, aby nie stracić swojej dobrej aury. Ale my tej dobrej aury nie tracimy.
0: Nie ma takiej opcji. Rivieraż i Doesn't Mind w Radiu Kiss FM. Zróbcie głośniej.

0: chwilę przed Ropy i Węgiery tylko w Radiu Kiss FM. I teraz na news serii panowie nie zrobili tego na trzeźwo. Trzech obywateli Jemenu oskarżyło NASA o dokonanie inwazji na Marsa.
1: Okay.
0: Mężczyźni twierdzą, że odziedziczyli czerwoną planetę po przodkach, którzy żyli 3000 lat temu. No i ponoć mają stosowne dokumenty potwierdzające spadek.
1: Aha, no to mi się wydaje, że jedyne stosowne dokumenty, jakie panowie powinni pokazać, to żółte papiery.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilkę fajny konkursowy update, ale najpierw niech wleci O co Lolek, Nienawidzę Warszawy. Słuchacie Radio Kiss FM.
2: Radio Kiss FM. To trenduje.

0: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Radio Kiss FM Warszawa.

0: Adela, Nicole Kidman w Radiu Kiss FM. No ten numer mega trenduje na wszystkich socialach i trenduje nowy konkurs, który zorganizowaliśmy.
1: Dokładnie, wbijajcie na naszego Instagrama, tam znajdziecie nasz post konkursowy i do zgarnięcia są bilety na koncert Bazy w Poznaniu. Wszystkie zasady są w komentarzu, także koniecznie tam wbijajcie, bo wy dzięki temu będziecie mogli się razem z nami bawić w Poznaniu.
2: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilkę pogadamy sobie o jednym z największych współczesnych Polaków, czyli Patecu. Let's go!
2: Reklama.
3: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Po reklamie. Radio Kiss FM.

Autopromocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap w każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM.

0: Bobo Fiszek, pejzaż w Radiu Kiss FM. No, ten numer przejął mojego TikToka, ale teraz czas na hot news, także lepiej usiądźcie. Patec na swoim Instagramie zapowiedział drugą część filmu dokumentalnego Foka, czyli filmu o Bartku Kubkowskim, który oficjalnie przepłynął cały Bałtyk w pław. Wow.
1: Obstawiam, że będą się skupiać na jego sukcesie, ale na pewno pokazane zostaną też te trudniejsze momenty. Jedno jest oczywiste, będzie to mocna produkcja.
2: Radio Kiss FM.
0: Yes. A teraz wjeżdża mocny banger Cat's Eye Animal. Lepiej zróbcie głośniej, słuchacie Radia Kiss FM.

0: Maluma, Shakira w radiu Kiss FM. Ten duet jest hot i ten numer jest tym bardziej hot.
1: A tym bardziej, jeszcze bardziej hot są nasze newsy, także posłuchajmy, co ciekawego się wydarzyło.
2: To jest update radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 15. Światowa Organizacja Zdrowia domaga się od Rosji informacji w sprawie nieznanej choroby, bo nie żyje pracownica instytutu zajmującego się badaniami nad dżumą. Kolejna osoba jest chora. Prawie 200 jest na obserwacji. Rosja wciąż nie potwierdziła, czy to dżuma. 4 uczniów i 2 nauczycieli zostało rannych w ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Sprawcą jest 19-letni uczeń. Praca szuka człowieka, a dokładniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa szuka ekspertów. Do wzięcia jest 28 etatów. Zarobki sięgają 12 tysięcy brutto. Zbieranie ofert trwa do 16 października. Spadek Polski w rankingu FIFA. Zajmujemy 1 lokatę niżej. Jesteśmy na 37 miejscu. W czołówce Hiszpania, Argentyna i Francja.
1: Minęła 15, wysłuchacie Radia Kiss FM przy mikrofonie Nikodem Formella
0: i Daria Kulej.
1: I dzisiaj mamy bardzo, bardzo dużo energii, więc na pewno lecimy w tę godzinę jeszcze bardziej na pełnej.
0: W tej godzinie naprawdę się będzie sporo działo, mamy bardzo dużo ploteczek, newsików i tego, co was kręci, a w szczególności co nas kręci, i będzie też sporo dropów i bangerów.
1: Naprawdę przygotowaliśmy dobry content, także nieważne, czy jedziecie teraz do pracy, czy wracacie, w ogóle to nie ma znaczenia. Na szczęście nie musicie już mówić, że ten dzień będzie nudny, bo jesteśmy my i lecimy na pełnej.

0: I lepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM. I Nikodem, myślałeś, żeby kupić sobie mieszkanie?
1: No marzę o tym, wiadomo,
0: dobra,
1: chciałbym.
0: Ja mam dla ciebie trochę lepszy pomysł. W Galicji na sprzedaż wystawiono kompleks obejmujący 11 domów, kaplicę, dawną przychodnię, magazyn, budynek, no dużo tego. Aha. Prawie 40 tysięcy metrów kwadratowych za 850 tysięcy euro. Czyli tak prawie 4 miliony. Dla porównania, za podobną kwotę w Warszawie można kupić 107-metrowe mieszkanie na Powiślu.
1: Ja już się podjarałem, ale nie wiem, po co mi w ogóle o tym mówisz, bo mnie nie stać ani na mieszkanie w Warszawie, ani w Hiszpanii.
2: Radio Kiss FM.
1: Ale za to z nas stać na najlepsze dropy i bęgery, a w tej godzinie będzie jeszcze ich sporo.

0: Mega banger, ale w tej godzinie takich bangerów i dropów będzie jeszcze masa.
1: Dlatego, że usłyszycie Ray, będzie też nowa Taylor Swift, no i laska, dla której lato się nie kończy, bo wleci Midnight Sun. Nie, dobra, zostawmy to, żeby Zara ładnie zaśpiewała, nie ty Nikodem, dzięki.
0: Mądrze. Radio Kiss FM. A zaraz o grupie, która wczoraj obchodziła urodziny, także nie możecie tego przegapić. Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
3: Po reklamie.

0: Autopromocja. Imagine, że słyszysz w radiu
1: siebie.
0: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę. Yes. Autopromocja.

0: Dokładnie tak, najlepsze trofej Węgry tylko u nas. I teraz ploteczka, bo wczoraj odbyły się czwarte urodziny grupy Dress Code.
1: Oh yeah.
0: I nie wiem, kiedy to tak szybko zleciało, no ale przez ten czas grupa influencerów zrobiła naprawdę sporo rzeczy.
1: No, miejmy nadzieję, że będą dostarczali nam kontentu jeszcze długo, ale jakby co, to my czekamy na zaproszenie na kolejne urodziny.
0: Mm-hmm.
1: No, lekko się zawiedliśmy, żeby tak rzec,
0: prawda?
1: Że w tym roku nic nie przesłaliście, ale jakoś to jeszcze przeżyjemy. W przyszłym roku nie zaakceptujemy takiej sytuacji.
2: Radio Kiss FM.
0: A za chwilę mega ważne info, więc koniecznie z nami musicie pozostać.

0: Mornings w Radiu Kiss FM. Ten numer na maksa wszędzie trenduje. No ale ja bym chciał taki numer sobie słuchać wszędzie, wszędzie, gdzie mogę.
1: I teraz wchodzę ja, ubrana cała na biało, bo mam dobre info. Musisz pobrać Radio Kiss FM, czyli naszą aplikację, i wtedy dzięki temu możesz mieć nas od razu pod ręką, słuchać nas zawsze, kiedy tylko chcesz.
0: Okej, okay. No to najgorsze jest to, że nie będę mógł posłuchać sobie nas, bo jesteśmy tutaj.
2: Radio Kiss FM. Trend alert.

0: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Tylko u nas i też najlepsze ploteczki. Uwaga, Selena Gomez totalnie teraz gomezuje. Wczoraj była w Los Angeles i paparazzi porobili jej fotki i przysięgam, wygląda ona tak samo jak za czasu związku z Justinem Bieberem.
2: No, prawdziwi fani będą wiedzieli, o co nam chodzi. No cóż, once a body, always a body.
3: Radio Kiss FM.
2: A już za chwilę info o chińskiej influencerce, więc nie możecie tego przegapić. Stay tuned.
3: Reklama.
0: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
3: Po reklamie.

0: Taylor Swift w Radiu Kiss FM. No najlepsze dropy i bangery tylko u nas i też najlepsze ploteczki, no bo chińska influencerka fitness znalazła się w ogniu krytyki po tym, jak podczas tegorocznej edycji maratonu berlińskiego została sfotografowana, gdy pod koniec biegu wykorzystała rower.
1: A mimo to, po przekroczeniu linii mety z dumą ogłosiła w mediach społecznościowych ustanowienie nowego rekordu życia. No ja nie wiem, o co ta spina. Ważne, żeby fotka na Instagrama wyszła ładna.
2: Radio Kiss FM.
1: A teraz wlatuje mami, Malik Montana, koniecznie zróbcie głos.

0: Radiu Kiss FM. No ja też tak zawsze mówię Darii, jak ona tutaj wchodzi do studia.
1: No bo zawsze wyglądam zjawiskowo.
0: No dokładnie.
1: Ja tobie nie mówię wow, tylko ja wow mówię naszym newsom, które są super, które już za chwilę wbijają na antenę Radia Kiss FM, ale najpierw sprawdźmy, co tam ciekawego dzieje się u nas w mieście.
2: Co tam w Warszawie?
3: Adrian Górny. Najpierw coś dla kinomanów. Dzisiaj o 20:00 w warszawskim Heliosie będzie uroczysta premiera filmu Czas, który nie nadszedł, z udziałem twórców. A jeśli nie na to, to możecie wybrać się na inne filmy, które proponuje Helios, Lalka, Zapomniana Wyspa albo Verity, coraz większy mrok. A może jakaś imprezka w środku tygodnia? No można, można. Jedną z opcji jest wyjście do Enklawy, gdzie dzisiaj na głównym parkiecie Legendary Sounds zagra Duty Fresh. A jeśli zamiast imprezowania wolicie bieganie, to o 20:30 będzie kolejny biegowy trening na Tarchominie przy szkole podstawowej numer 344. I te bezpłatne zajęcia będą jeszcze do grudnia, tylko trzeba się zapisać. No i być mieszkańcem Białołęki.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Jest 16. Wraca sprawa Szpitala Południowego w Warszawie. Zarzut oszustwa na ponad 500 000 zł usłyszał lekarz Dawid K. To on miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku przeszło 1,5 miliona złotych. Prawie 2000 litrów substancji psychotropowej przejęli policjanci z Kujawsko-Pomorskiego. Można by z niej wyprodukować 800 kg tak zwanego kryształu. Aresztowano 4 osoby. Gdańska policja na tropie gangów użytkowników hulajnóg. Tylko wczoraj patrole skontrolowały blisko 50 miejsc, w których umawiają się młodzi ludzie, by pędzić jednośladami. Wystawiono 5 mandatów i złożono 1 wniosek do sądu rodzinnego. Odpowiedzialności nie uniknęli też niektórzy rodzice. Wybrano nauczyciela roku. To Tomasz Ordza, nauczyciel biologii, chemii i edukacji zdrowotnej w podstawówce imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Nominowanych było w sumie 13 osób.

0: chwila po 16. Nieważne, czy jesteście w pracy, czy już chillujecie w domu, z nami na pewno będzie lepiej.
1: Z nami na pewno będzie lepiej, bo my zawsze lecimy na pełne i mamy najlepsze dropy, najświeższe bangery. Także puszczamy tylko muzę, która was buja i puszczamy ją jako pierwsi. To
0: oprócz
1: ważne.
0: Tego mamy same najciekawsze ploteczki, więc koniecznie z nami bądźcie i róbcie głośno.

0: Dark Scar w Radiu Kiss FM. No jestem ciekaw, kto tego numeru jeszcze nie słyszał, ale bardziej jestem ciekaw, Daria, czy te miasta, wsie, coś ci mówią. Mm-hmm. Wyrazów, Boronów, Janów.
1: No tak, to są moje okolice.
0: Wow. No i witamy na południu. No tam mi na przykład mówią coś Borowo, Leśniowo, Godętowo.
1: Ojejciu.
0: I w zasadzie takie główne wytłumaczenie to to, że w konkretnych rejonach popularność zyskiwały te konkretne końcówki. Ważne też były wpływy zagraniczne, językowe, ale w dużym uproszczeniu, no, kto nie chciałby w swoim rejonie być trendy?
1: Wow, Nikodem uczy i bawi. Mm-hmm. I'm impressed.
0: Okej, okay, no czyli na przykład jakbyś na południu powiedziała, ale piękny Kraków, to ja na północy bym powiedział, że historyczną stolicą Polski było Krakowo. Dobra, to brzmi tak źle, że na tej płaszczyźnie pozostajemy narodem spolaryzowanym.
2: Radio Kiss FM. To jest banger.
0: Ale chyba nie ma podziału, że ten numer jest totalnym bangerem.
1: Ja to teraz mogę wykrzyczeć, ale zrób najpierw głośniej!

0: jest nowy.
1: Więcej nieba w Radiu Kiss FM. My chcemy więcej takich bangerów, ale ja mam na razie więcej ploteczek. Naraz Smith chyba rezygnuje z wizerunku Tradwife.
2: No ale bo to dlaczego?
1: Jest, ona jest ogólnie tak, dla takiego kontekstu nas jedną z najgłośniejszych postaci tego kulinarnego TikToka. No i ona zawsze mówiła, że ona Tradwife, czyli taką tradycyjną żonką wcale nie jest, ale no let's be real, wizerunek ma taki, a nie inny. A teraz pokazała się w odsłaniającej dużo sukience i bardzo długich włosach. No to jest taka nowość w jej przypadku generalnie.
2: Okej, czyli Nara chyba mówi tradycyjnemu lookowi Nara.
3: Radio Kiss FM.
1: A my mówimy Nara nudzie i niedługo wam dropniemy, co robić, żeby na pewno się nie nudzić, więc stay tuned.
2: Slej.
3: Reklama.
4: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
3: Po reklamie.

0: że gramy najlepsze dropy i bangery, to chyba wie każdy, ale też każdy powinien wiedzieć jeszcze o jednej rzeczy.
1: Żeby koniecznie wbijać do nas na sociale, bo nasze dziewczyny od sociali naprawdę dbają, żeby tam zawsze był dobry content. Jest konkurs bazy, w którym są do wygrania bilety na ich koncert, ale są też popisy Julki, naszej śpiewającej prowadzącej.
0: No nasze sociale są najlepsze, tak samo jak muza, którą już teraz gramy. Adela, Nicole Kidman w Radiu Kiss FM. No, ten numer jest świetny.
1: Ten numer jest świetny, ten numer na pewno zna mój stary, twój stary, ale zna też nasz TikTokowy algorytm, także zróbcie głośniej.

0: Ależ ten numer buja! Sexy Magic w Radiu Kiss FM. Najlepsze dropy i bangery tylko u nas. No i najlepsze info. Calling All the Monsters China McClane dostało platynę w USA. Gwiazda dziecięcej telewizji, zdaje się, że naszych lat, wydała numer w 2011, a ten teraz doczekał się platynowego certyfikatu.
1: Dla tych, co tego numeru nie kojarzą, mały teaser. No nie dziwię się, to jest totalnie piosenka tegorocznego Halloween. Radio
0: Kiss FM. A teraz Calling All the Lil Nas X Fans, World's Greatest w Radio Kiss FM. Let's go!

0: spicy info dla wszystkich fanów Michaela Jacksona. Wyciekły dane z majątku Michaela Jacksona za rok 2024 i majątek jest wart ponad $1 miliard.
1: A córka Paris na przykład dostała $6 milionów z tego, a mama Catherine ponad $4 miliony.
0: Wow.
1: I my też się zgłaszamy jako daleka rodzina Jacksonów.
0: Prawda.
1: My nie mamy dużych wydatków, nawet nie zauważycie, że coś tam nam odpaliliście.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę w Radio Kiss FM ważne info, dlaczego influencerów naprawdę nie warto słuchać.
2: Reklama.
3: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Po reklamie.

0: bym chciał w Radiu Kiss FM, Dawid Kwiatkowski, a ja bym tak chciał, żebyśmy jako naród czytali więcej. Słuchaj, ile ty książek przeczytałaś w tym roku?
1: Trudne pytanie. Z 4 może, a ty?
0: No to już jest spoko, ja 2, no ale teraz trzymaj się, bo Alix Earle, ona jest topową amerykańską influencerką, wyznała w wywiadzie, że w zasadzie to nigdy nie przeczytała żadnej książki.
1: Co?
0: No i to chyba jest ogólnie taki znak, że oficjalnie żyjemy w społeczeństwie popiśmiennym.
1: Nie, no błagam, nie bierzcie z niej przykładu. Mamy za dużo dowalonych literackich bęgerów, żeby z tego po prostu nie korzystać.
2: Radio Kiss FM.
0: I mamy dowalone bęgery. Ten numer jest TikTok approved. Miley Cyrus, Best Persuades w Radio Kiss FM.

0: Generation i Young Lean Storm 2 w Radiu Kiss FM. No ten numer chyba zna już każdy i widział go na wszystkich socialach.
1: I to mnie absolutnie nie dziwi, ale dziwi mnie to, że jeszcze nie powiedzieliśmy najważniejszej rzeczy, czyli...
0: Czyli, że już za chwilę via update Radia Kiss FM, ale...
1: Najpierw sprawdźmy, co jest fajnego się dzieje u nas w mieście. Let's go!
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Adrian Górny. Jutro i pojutrze będzie Student Games Festival w Pałacu Kultury i Nauki. No i będzie można spotkać twórców różnych gier polskich i zagranicznych, studentów twórców. Wstęp na wydarzenie bezpłatny, tylko obowiązuje wcześniejsza rejestracja. A może jutro jakaś imprezka dla tych, co nie mogą wytrzymać do weekendu, tylko chcą już w czwartek? No to Smolna zaprasza jutro. Zagrają Mordo, Dewiacja oraz Wożny. A może czas przewietrzyć szafy? Jutro o 18 będzie wymianka ciuchowa w Gnieździe przy Kruczej. Można się czegoś pozbyć, albo można coś pozyskać i dopiero później iść w tym na imprezkę. O, to jest pomysł. Jeśli chcecie coś przynieść, to byle w dobrym stanie, uprane i wtedy ktoś chętny się znajdzie.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 17. Raty kredytów pozostaną bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Kraje Azji Centralnej wzmocniły kontrole sanitarne na granicach. To w związku z podejrzeniem dżumy w Rosji. W Gruzji mężczyzna próbował sprzedać uran wart 700 tysięcy dolarów. Dostał zarzut nielegalnego obrotu materiałami jądrowymi. Grozi mu 10 lat więzienia. Tegoroczny Nobel z chemii może przysłużyć się medycynie. Najbardziej jeśli chodzi o preparaty przeciwbólowe i te służące walce z rakiem. Nagrodę dostało dwóch naukowców. Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Soai. Będzie kobieca wersja Sherlocka Holmesa. Lucy Hale, znana ze Słodkich Kłamstewek, zagra współczesną potomkinię detektywa. Z pomocą Jane Watson będzie rozwiązywać zagadki miłości, randek i związków. Sama zakocha się w producencie podcastu, który po cichu szykuje materiał demaskujący jej metody. Premiera serialu w przyszłym roku.
0: Słuchacie, Radia Kiss FM, wyglądasz jak Nicki Minaj, ale nie jesteś Nicki Minaj, tak przed chwilą Daria tutaj pięknie
1: dalej nie
0: śpiewała.
1: Mogę zaśpiewać, bo jest niecenzuralnie, ale wbijajcie na naszego Instagrama, bo tam może mi się uda przekonać dziewczyny od sociali, że można śpiewać niecenzuralnie.
0: Na naszych socialach bardzo dużo się dzieje, ale jeszcze więcej dzieje się u nas w studiu. Gramy najlepsze dropy, najlepsze bangery i zapodajemy najlepsze ploteczki.
1: Jest Queen, więc koniecznie róbcie teraz głośnie!

0: Ty masz na antenie Rady Kiss FM, no ty słuchaczu masz najlepszych prowadzących, którzy puszczają najlepsze dropy i bangery, ale najpierw coś ważnego. Czytanie opinii o restauracji to jest klasyk, no zawsze trzeba sprawdzić, czy dane miejsce jest okej i ile ma gwiazdek, no ale tej opinii chyba nikt się nie spodziewał. Roger opisał dokładnie wszystko, co go spotkało w restauracji i zostawił 5 gwiazdek.
1: Ale dobra, do meritum. Roger miał wszystko idealnie zaplanowane, chciał się w tej restauracji oświadczyć swojej partnerce, niestety wyszło tak, że ich nie przyjęła, ale co najważniejsze, to w tej historii jest to, że kelner zaopiekował się niedoszłym panem młodym, przynosił mu napoje, dał jedzonko na wynos i zadbał o jego bezpieczny powrót do domu.
0: I panowie, wybierzcie mądrze, bo braci się nigdy nie traci.
2: Radio Kiss FM.
1: Tak, jak my nie tracimy pasy z dobrymi bangerami. Ray i Joy, Nikodem, puszczaj to i głośniej! I

0: kochaj mnie. No ja kocham tą piosenkę i chyba kocham też ciebie, Zalia. Sorry, Daria.
1: O nie, jak mogłeś mi tak złamać serce. Dobra, no to ty się teraz nie odzywasz, bo ja teraz mówię.
0: Jedyją.
1: Najlepsze dropy i bangery są tylko u nas i to chyba jest już wiadome, bo nikodem się zakochał w Zali, ale ja też się zakochałam w innych osobach. Na przykład w Taylor Swift, w Ejczu, którego jeszcze w tej godzinie posłuchamy.
0: Będzie
1: także
0: też.
1: Koniecznie z nami bądźcie.
2: Radio Kiss FM.
0: A już niedługo ważny update. No jak w zasadzie powinniśmy jeść?
2: Reklama.
3: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Po reklamie.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM, a teraz czas raz a porządnie rozwiązać pewien mętlik. Czy jak powinno się jeść pizzę? Sztućcami czy rękami? No i podobno sztućcami powinno się jeść na kolacjach biznesowych, na jakichś oficjalnych wydarzeniach, czy na wizytach u osoby, u której nie znamy zbyt dobrze. No i warto pamiętać o zasadzie podążaj za gospodarzem. Jeśli gospodarz je pizzę sztućcami, goście powinni robić to samo.
1: Dobra, tam zasada jest jedna. Jedz tak, jak ci wygodnie, ale dobra, nieważne jak, ważne, żeby było za darmo. I taki protip w końcu kradzione nie tuczy.
2: Radio Kiss FM.
1: A już zaraz wyczytamy coś z gwiazd, także koniecznie zostańcie z nami.

0: Emerald Eyes w Radiu Kiss FM. No, kocham ten banger, ale teraz sobie spojrzę w twoje oczy. Co ty na to? No dobra,
1: okay.
0: To lecimy z horoskopem, ale najpierw ja.
1: Dobra.
0: Koziorożec. Czasem lepiej wstrzymać się chwilkę z komentarzami, niż wyrwać się z nieprzemyślaną opinią na temat szefa.
1: No i klops, bo już dzisiaj padły takie słowa.
0: Nieprawda, nie rób mi złego PR-u, to totalnie nieprawda. A wodnik, dziś nie będziesz mieć wyboru.
2: Radio Kiss FM.
1: No dobra, nie mamy wyboru i lecimy z numerem, który przyjął wszystkie sushiale.
0: No ale jak to mata, wiadomo, lecimy.
2: Radio Kiss FM. All the hits. To trend.

0: Only Drops and Bangers w Radiu Kiss FM. No i najlepsze ploteczki, ale też najlepsze pasma. I koniecznie wbijajcie na mega easy poranek z Julią Wasilewską.
1: Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 11 Julia umila wam ten czas i naprawdę jest super. Ja raz się poświęciłam, wstałam i gwarantuję wam, że nie będzie z Julią nudno.
2: Radio Kiss FM.
0: A już niedługo wbija do nas ktoś specjalny, ale o tym zaraz. Stay tuned.
2: Reklama.
3: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Po reklamie.

0: W radiu Kiss FM najlepsze dropy i bangery tylko u nas i też najlepsi goście, bo nie będziemy dzisiaj sami.
1: Nie będziemy dzisiaj sami, wbija dzisiaj do nas gość. Posługuje się pseudonimem artystycznym, pięknie jej w czerwonym. Okay. I myślę, że tej jesieni je głównie czerwone jagody.
0: No piękne podpowiedzi, więc jak wy nasi kochani słuchacze wiecie już o kim mówimy, no to koniecznie wbijajcie na radiokiss.fm, tam znajdziecie naszego WhatsAppa i napiszcie nam albo nagrajcie głosówkę, kto za chwilę do nas wpadnie.
1: Nie możemy się doczekać, let's go!
2: Radio Kiss FM. To jest banger. Yes.

0: Closer, closer, closer. Tyla, That Girl w Radiu Kiss FM. No i coś też jest coraz closer, closer. Coraz bliżej, bliżej. Mm-hmm.
1: I jest to update Radia Kiss FM, więc zróbcie teraz głośniej, bo już wlatuje.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 18. Karambol i utrudnienia na obwodnicy Zawiercia i Poręby w województwie śląskim. Zderzyło się tam 8 pojazdów. 4 osoby trafiły do szpitala. W Tatrach seria groźnych wypadków. Dziś po upadku w rejonie Koziej Przełęczy turystka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Z kolei wczoraj po upadku z wysokości zmarła jedna osoba. Topr ostrzega przed zimowymi warunkami na szczytach. Uważajcie na siebie! Problem wraków samochodowych na ulicach polskich miast. Tylko w tym roku w Lublinie Straż Miejska odholowała ich ponad 200. Zajmują miejsca parkingowe i szpecą place. Jeśli w ciągu pół roku właściciel nie odbierze pojazdu, auto przejmuje gmina. Nagrody telewizyjne Emmy znikają z telewizji. Od przyszłego roku galę pokaże jedna z platform streamingowych. Transmisja będzie dostępna za darmo.
0: No siemano, kochani słuchacze, lecimy na pełnej. Wiadomo kto, bo Nikodem Formella
1: i Daria Kulej, czyli wasze ulubione duo.
0: Ulubione duo, które ma tego jeszcze na najbliższą godzinę naprawdę sporo. Najlepsze ploteczki, najlepsze dropy i bęgery.
1: Wszystko najlepsze i zaraz też wbija do nas najlepszy gość, więc koniecznie z nami bądź.

0: Europy i Bęgiery tylko w Radiu Kiss FM i też najlepsi goście. Razem z nami jest Dija, siemano.
1: Cześć.
0: I na samym początku w ogóle chcemy ci pogratulować, bo twój teledysk ma już oficjalnie 1 000 000 wyświetleń, także brawo!
1: Dziękuję ślicznie, dziękuję, tak.
2: No i w zasadzie skąd wziął się pomysł na numer Czerwone Jagody? My kochamy tę tradycyjną współczesną fuzję, jest mocna.
1: Ja tak samo i odświeżam te numery co jakiś czas, no i po prostu teraz padło na Czerwone Jagody. Mi się bardzo chyba najbardziej z tych dotychczasowych podoba tekst właśnie Czerwonych Jagód, bo jest o urodzie, przemijaniu i opiniach innych ludzi. Dlatego tak wyszło.
0: A chcesz pozostać dalej w takim klimacie muzycznym, czy na przykład za jakiś czas będziesz szła może w jakiś inny styl całkowicie?
1: Pozostaję na pewno z folkiem, zawsze on będzie, ale będę go łączyć z kolejnymi nowymi stylami muzycznymi.
0: Okej, cudownie. Fajnie. A możemy prosić o jakąś próbkę Czerwonej Jagody, bo już za chwilę na naszej antenie nasi słuchacze będą mogli posłuchać tego numeru, a może tak na żywo teraz jakiś fragmencik się uda.
1: Z przyjemnością. Już mogę?

0: wszystkiego bym chciała.
1: Hej,
2: Boże,
1: pięknie.
2: Jaki piękny głos. Myślałem, że ktoś już puścił tę piosenkę. Naprawdę, po prostu
1: identycznie. I to jest wydaje mi się, że świetne. Więc chyba to jest odpowiedni moment, żeby nasi słuchacze mogli posłuchać całej tej wersji. Więc oddajemy ci teraz mikrofon i proszę zapowiedz naszym słuchaczom swój numer.
0: Przed państwem Czerwone Jagody, Dia.

0: Słuchacie Radia Kiss FM, a naszą gościnią jest Dija. Siemano. A?
1: Cześć.
2: Słuchaj.
0: No to, dobra, no to ty powiedz może.
2: No to ja powiem, dobra, bo to jest ważne info. Chcielibyśmy pogadać o pewnym gościu, bo w piątek był u nas Malik Montana. No i powiedział o tobie kilka słów i chcielibyśmy to tobie puścić.
0: Proszę bardzo.
3: Ja też bardzo fajnie sobie radzi. Ja też osobiście miałem okazję być z Diją w studio. Bardzo utalentowana artystka. Pozdrawiam ją serdecznie z tego miejsca.
0: No, miłe bardzo słowo od Malika. No, ale...
1: Bardzo miłe, pozdrawiam również serdecznie.
0: No i co właśnie byś powiedziała o Maliku? Co to w ogóle była za współpraca? Bo chyba nic się nie ukazało od was wspólnie.
1: Nic się nie ukazało, może jeszcze, ale współpraca była bardzo fajna. No jakbym miała go opisać jednym słowem, gentleman.
2: To chyba to chciałby usłyszeć.
0: Też tak mi się wydaje. My właśnie z nim rozmawialiśmy o jego współpracy międzynarodowej. No to chyba jest czas, żeby porozmawiać z tobą o twojej współpracy, czyli dokładniej tutaj mówię o Colors Show. Jak doszło do tej współpracy? Jak to w ogóle wyglądało? Jak ci się pracowało? Opowiadaj totalnie wszystko.
1: No to było niesamowite. Colors odezwało się samo do mnie na maila.
0: Wow.
1: No i później po 2 miesiącach w maju były nagrywki w Berlinie. To był w ogóle mój pierwszy raz w życiu za granicą, w innym kraju.
2: Serio, no to na pełnej.
1: Serio, naprawdę. I też w Colors w Berlinie, no tak przy okazji. Także naprawdę było super, super ludzie, super współpraca, bardzo kontaktowi.
2: Czyli trzeba mierzyć wysoko po prostu.
1: Najwyżej.
2: Najwyżej, jak się da. No, i teraz i tutaj jest chyba lekcja dla naszych słuchaczy, że jeżeli jedziecie za granicę, no to najlepiej właśnie w takich celach.
1: Tak.
2: Kochani, naszym gościem jest Dija, a wy słuchacie Radio Kiss FM.
4: Radio Kiss FM. Reklama.
5: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
4: Po reklamie. To jest Radio Kiss FM.

0: same.
1: Autopromocja. Ejo, masz coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Starts now. Wbijaj na radiokiss.fm, tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz.
0: Tell me what you want.
1: Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.
2: Let's go!
1: Autopromocja.

0: najlepsze dropy i bangery tylko w Radiu Kiss FM i najlepsi goście, a naszym gościem nadal jest Dia. Siemano.
1: Dzień dobry.
0: Chcielibyśmy z tobą zrobić taką mega easy zabawę. My mówimy początek zdania, a ty je kończysz, a edycja będzie polska. Lecimy w to na pełnej?
1: Lecimy.
2: Dobra. Dobra. Najlepsze miasto w Polsce to?
1: Warszawa.
2: O,
0: zgadzam się.
2: Moje ulubione polskie jedzenie to?
1: Pierogi ruskie.
2: O, ale zrobiłaś teraz smaka. No dobra. Najlepszy polski artysta albo artystka to?
1: BDS.
2: O, mój ulubiony polski influencer, influencerka. To takie trudne trochę.
1: No co ty, Ania?
0: Lubię, bardzo lubię.
2: Świetna, ona nagrywa cudowny content, uwielbiam jak coś opowiada i się maluje, to jest wspaniałe. Dobra, najlepsza zabawa z dzieciństwa to?
1: Chyba berek i chowanego, takie podstawowe.
0: A berek chowany?
1: Berek chowany? No, ej, no jest, jest oczywiście.
0: Jest też, no?
1: Albo też jest taki kucany, że jak się kuca, to nie można tego złapać.
2: Świetne zabawy. Tak. Dobra, kocham Polskę, bo... I tu możesz się rozgadać teraz. Tak.
1: Bo jest piękna, bezpieczna, czysta i jest tutaj wszystko od gór po morze.
0: To prawda, to prawda, to jest najlepsza odpowiedź, jaka mogła być. Ja też jeszcze dodam, że ja zawsze mówię, że Polska jest najlepsza, bo my jesteśmy z Polski.
1: Oczywiście.
0: No to jeszcze ostatnie pytanie, czy coś chciałabyś nam powiedzieć naszym słuchaczom na zakończenie dzisiejszej audycji?
1: Miłego wieczorku, słuchajcie, wiem, że dużo osób się przejmuje, bo skończyło się lato. Włączcie w sobie tryb jesieniary, odpalcie sobie Harry'ego Pottera, wypijcie gorącą czekoladę. No i do przodu cały czas.
2: I koniecznie odpalcie czerwone jagody. Naszą gościnią była Dia. Dziękujemy bardzo.
1: Dzięki śliczne.
3: Radio Kiss FM. To jest banger.

0: Przed robieniem gry tylko w Radiu Kiss FM i teraz czas na ploteczkę. Wersow na swoje Insta Stories dodała fotkę, w której napisała, że w trakcie ciąży wspólnie chodziła z Kartoni na pilates, a teraz mają wspólne spacerki z bobasami.
1: No i cudownie to słyszeć. Ciekawe, co tatusia robią w wolnym czasie.
2: Radio Kiss FM.
1: A już teraz wjeżdża Cat's Eye Animal. Ten numer wziął całego TikToka. Słuchajcie.

0: Storm 2. Ten numer jest już na wszystkich socialach, ale najwięcej tak dzieje się na socialach Radia Kiss FM.
1: Oczywiście, że tak, bo przed chwilką u nas była Dia i oczywiście nasze kochane dziewczyny z sociali to wszystko nagrywały, więc teraz koniecznie musicie tam wejść, zobaczyć, co się dzieje. Plus PS, mega ważne info, rozdajemy też na naszym Instagramie bilety na koncert Bazy w Poznaniu.
0: Koniecznie wbijajcie na naszego Instagrama i TikToka. Radio Kiss FM. A już za chwilę, no cóż, no drama w tym influencerskim polskim świecie goni dramę. Także za chwilę o tym wam opowiemy. Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
3: Po reklamie.

0: cichosza na antenie Radio Kiss FM, bo teraz pogadamy sobie o hajsie, o dramie z nowym produktem Książula, chyba słyszeli już wszyscy, ale infoeksperci wyliczyli, czy ten kwasik wizerunkowy w ogóle mu się hajsowo opłaca. No i wyszło, że do końca roku ze sprzedaży jego produktu firma Książula może zarobić prawie 6 milionów złotych.
1: Wow, no ja jestem ciekawa, ile zarobiłby Książulo w kolabie z Heizerem? Czekamy na pizzę z kebabem.

0: Turbo Fiszek Pejzaż w Radiu Kiss FM. Numer, który tak naprawdę wyszedł już dawno, ale dopiero teraz podbija nasze sociale i chyba wszystkich sociale.
1: I to jest naprawdę zakończenie naszego dzisiejszego dnia na pełnej.
0: To prawda, było dzisiaj cudownie, był u nas gość i jutro też się będzie dużo działo, już wam teraz możemy zdradzić, więc koniecznie bądźcie z nami jutro, już punktualnie od godziny 14.
1: Żegnamy się i widzimy się jutro, słyszymy się jutro. Nikodem Formella
0: i Daria Kulej. Let's go! Yes.

0: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Reklama.
0: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie.
2: Najlepszych

0: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Reklama.
0: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie.

0: International Vibes.
1: Autopromocja.
2: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
3: Wait a minute.
2: Mamy na to sposób.
4: Crazy.
2: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and dangers w radiu Kiss FM.
1: Autopromocja.

0: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Reklama.
0: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie.

0: Szanowni Państwo, otworzył tę rozmowę mój dzisiejszy gość, Antek Pik-Pik. 7 sierpnia premiera twojej płyty miała miejsce A-Star, debiutancka płyta Antka Pik-Pik, czy też Pik-Pika, w zasadzie jak powinienem, bo jestem przyzwyczajony mówić do ciebie Antek Pik-Pik. Mhm. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle.
1: No to jest moja ksywa na Instagramie, nie?
0: Okej.
1: Okay. Artystyczna to jest po prostu Pik-Pik?
0: Czyli powinienem mówić debiutancki album Pik-Pika, czy debiutancki album Pik-Pik?
1: I tego też nie wiem, nie? Ogólnie myślę, że Pik-Pika brzmi tak, kurde, nie wiem, myślę, że gorzej brzmi niż okay. Pik-Pik.
0: Ale z drugiej strony dziwne nie odmieniać, nie? Nie,
1: no wiadomo, ale w sumie, dla mnie to w sumie trochę nie ma znaczenia, nie?
0: Okej. No. To po prostu będę omijał twoją ksywę, żeby nie sprawić ci przykrości.
1: Omijajmy tą ksywę, jest tak ciężko dla mnie, kurde.
0: Słuchaj, sam sobie taką wybrałeś, no.
1: No naprawdę, serio.
0: A jesteśmy 2 lata po naszym pierwszym spotkaniu, kiedy widzieliśmy się przy okazji premiery twojego pierwszego wspólnego singla z twoją siostrą, z Marianną Matyją. Co się zmieniło w twoim życiu od tego czasu? 2 lata się nie widzieliśmy, chłopie, to kopę lat.
1: No właśnie. Ja mam wrażenie, że ogólnie za każdym razem, jak tutaj do was przychodzę, to jestem w jakimś totalnie innym takim stage'u życia i mam takie refleksje, że kurde, nie no, ja pamiętam, jakim ja byłem wtedy szczylem, nie? Jak ja byłem po prostu, jakim mały, w ogóle nic nie kumałem, co nie? I w ogóle nie rozumiałem, o czym ja w ogóle gadam, ale myślę, że za 2 lata na przykład, jak się znowu spotkamy...
0: Powiesz dokładnie to samo,
1: To też pewnie powiem to samo, nie? Ale dużo się zmieniło, no. Myślę, że przeskilowałem na pewno w muzie, jakoś też tak bardziej mam jakąś taką wytyczoną drogę po prostu w głowie, w jaką stronę chcę iść i tak dalej, i jak to ma brzmieć, o czym to ma być. No, a życiowo w sumie coraz lepiej, coraz fajniejsze projekty, bardziej szalone i tak dalej, i w sumie coraz jestem bardziej zadowolony, więc w sumie wszystko kozak.
0: Powiem ci, że miałem bardzo podobną refleksję odnosząc się do tego, co powiedziałeś, jak obejrzałem sobie dzisiaj kawałek tego naszego wywiadu sprzed 2 lat o. I patrzę w ogóle na siebie nawet też i mówię, ja tak wyglądałem w ogóle, nie? To jestem ja. I mam wrażenie, że też jestem w kompletnie innym miejscu w życiu, nie? Że jakby świadomość i tak dalej, to skacze wykładniczo w ogóle, im starszy jesteś, nie?
1: Tak.
0: Że no tak sądzę. Nie wiem, czy też tak masz.
1: Kurde, no już właśnie... Trochę u mnie już jest ten moment, nie? Kiedy tak się zastanawiam, czy jestem jeszcze mega młody, czy właśnie jestem już, wkraczam w jakąś taką erę...
0: Dojrzałości, dorosłości?
1: No, okay. No. Wiesz, że mam...
0: Czym to się objawia?
1: Chyba po prostu liczbą. W sensie, okay, że w grudniu mam 24 i pamiętam, że jak myślałem o takich 24-latkach, jak miałem, nie wiem, 19 lat, 20, no wiem... Jezu, jakie staruchy, nie? No co to jest w ogóle? Że czy ja w ogóle się jeszcze będę interesował internetem, czy ja w ogóle będę oglądał memy, może coś? No, nie wiem.
0: A jak wyobrażasz sobie siebie w wieku 30 lat na przykład, to co widzisz? Taki, nawet jeżeli tego nie robisz na co dzień, to jak teraz sobie myślisz o sobie w wieku 30 lat, to gdzie jesteś, z kim, w jakim, nie wiem, anturażu, czym jeździsz, czym się zajmujesz?
1: Myślę, że zajmować się na pewno muzyką, to zdecydowanie, w sensie, no na pewno zostanie ze mną na długo, czy to w formie po prostu jakiejś swojej solowej kariery, czy to z kimś, czy to, nie wiem, komponując cokolwiek, ale tak życiowo to nie mam pojęcia, ja nie wiem, nie? Nie mam pojęcia, nie wiem, serio. Ja
0: czy nie masz takich, nie wiem, milestone'ów, które musisz sobie odhaczyć, że kiedyś spisałeś sobie bucket listę, co zrobić przed 30 i musisz to odhaczyć, że 31, nie. Mam 2 dzieci na przykład, tak, jedno w znaku koziorożca, a drugie wodnik.
1: Nie, no trochę na to przyjdzie czas, nie, kiedy poczuję. I może to się stanie za rok, albo może za 10 lat, albo za 5, nie wiem. Nie wiem nigdy. Ale nie, no raczej właśnie, właśnie idąc jakimś takim schematem, to raczej właśnie nie mam go, nie? Mhm. Nie, to po prostu się zobaczy w sumie. Jak nie będzie żadnej zmiany, no to... Okej. Okay. Tak, takie życie wytyczyło mi drogi po prostu i tyle.
0: Czyli można powiedzieć, że jesteś szczęśliwy w takim razie w tym momencie?
1: No tak, no. Mega.
0: Jesteś szczęśliwym człowiekiem?
1: Tak, uważam, że tak. No, ale uważam, że to jest duża zasługa jakaś taka moich rodziców, wydaje mi się.
0: O.
1: No, że jakoś tak, tak sobie ostatnio przekminiałem, że w ogóle chyba nie mam traum życiowych i jakichś takich złych, jakichś takich momentów, gdzie mógłbym wspominać, że coś złego się naprawdę stało, nie? Tak znaczącego. Chyba, że nie przykuwam do tego dużej uwagi i po prostu jakoś, nie wiem, albo mam twardą dupę, czy coś takiego, nie wiem, ale wydaje mi się, że serio po prostu w każdym etapie jakiegoś mojego życia i w dzieciństwie i w sumie jakimś tym takim wieku okołoszkolnym i w sumie teraz, no to wszystko, czego się podejmuję, to w sumie jakoś tak mi wychodzi, no i w sumie otaczam się mega spoko ludźmi, nie?
0: No. Spoko, że to doceniasz, bo ja mam wrażenie też, że bardzo często ludzie, którzy mają podobną sytuację, czyli nie przeżyli jakichś traumatycznych sytuacji, nie mają właśnie do czynienia z, nie wiem, jakąś niewiarygodnie dużą ilością, powiedzmy, zła ogólnie w swoim życiu, to mają takie skłonności do romantyzowania tego, nie? Że właśnie, że kurde, wiesz, oglądają wszystkie gangsterskie filmy i mówią, o, chciałbym być ten gość, nie? Na przykład. A rozumiem, że u ciebie to tak nie działa, że nie masz tak.
1: Nie, nie, ale nie uważam, że to jest w sumie złe na przykład, nie? W sensie wytaczania sobie jakichś takich a la idoli, co nie, jakichś takich wzorców. Na chwilę możesz być gangsterem, spoko. Git, nie? No.
0: W sumie twoja ksywa wzięła się od gangsterskiego pik-pik, tak? Bo to jest, mówisz, że od Malika.
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie.
0: Wydawało mi się, że oglądałem twój rolkę z wywiadu z Szymonem Fuksem i mówiłeś tam, że to właśnie zaczęło się od tego.
1: Ogólnie nie, nie, nie. To
0: ty chyba coś wyciął z kontekstu, cwaniak, w takim
1: tak?
0: razie.
1: Serio?
0: Wydaje mi się, że tam był taki opis albo, kurde, to było parę dni temu, jak to oglądałem. Więc możemy, no.
1: Kurde, no to sobie nie pamiętam, ale nie, ogólnie prawdopodobnie to wyszło z kontekstu takiego, że każdy myśli, w sensie może nie każdy, ale dużo osób, po prostu spotykam się z tym, że dużo osób mówi, że to jest po prostu od Malika, no, nie? Pik, pik, ha, ha, ha. I w sumie, szczerze mówiąc, też bym tak myślał, nie? Bo to jest, w sensie, ogólnie zajebiście to brzmi i tak dalej, ale ja w ogóle jak po prostu zakładałem swą ksywę, wiesz, wymyślałem swą ksywę, no to ja w ogóle nie słuchałem polskiego rapu, nie?
0: Aha.
1: Ja pierwotnie to w ogóle moja pierwsza po prostu rapowa playlista miała nazwę Pik Pik na Spotify'u i tam były jakieś tam rzeczy typu Uzi, Killy, Travis Scott, wiesz, jakieś takie po prostu ksywy w sumie, które każdy słuchał. No. I w sumie jakoś tak później powstało, że w sumie uznałem, że to będzie Antek Pik Pik. Czemu? Nie wiem. Chciałem coś catchy. No, ale od Malika nie. Ale w sumie
0: to wydaje mi się, że to było tak, że ja teraz wcieliłem się w tą osobę, której ja nienawidzę w internecie, która ogląda tylko sam początek czegoś i później wyciąga wnioski. Że ty powiedziałeś po prostu na początku tej rolki, że wszyscy myślą, że wzięło się to od Malika i potem skończyłem oglądać. I dlatego teraz sieję dezinformację w internecie.
1: No.
0: Dobrze, jesteś na miejscu i że to wyjaśniłeś w takim razie. Jeszcze chciałbym się zatrzymać przy tym amerykańskim rapie, bo wydaje mi się, że rzeczywiście jeszcze stosunkowo niedawno było tak, że słuchanie polskiego rapu, no owszem, byli ludzie, którzy to robili, ale jednak ten rap zagraniczny to było to takie bóstwo, nie? Do którego każdy chciał dążyć, nie? Które każdy pokazywał za przykład. W 2026 roku mam wrażenie, że jest kompletnie odwrotnie, że polski słuchacz totalnie się przewartościował i że polski rap jest teraz totalnie na podium, na pierwszym miejscu pudła, a amerykański, owszem, istnieje tak raz do roku, jak jest cloud, to możemy się pojarać trochę trapem, nie? Też masz takie odczucia, że polski rap jest na fali?
1: No, myślę, że zdecydowanie nie. No to bardziej sobie, tak patrząc, już nawet nie porównując polskiego rapu do amerykańskiego, tylko bardziej amerykańskiego na przykład do UK, co nie? Że tam po prostu powstało tyle takich świeżych ksyw, jakichś świeżych brzmień, że ludzie też bardziej po prostu wolą się jarać UK niż Ameryką.
0: Tak.
1: A w sumie jak później mają wybór pomiędzy UK a Polską, no to też są po prostu dwa różne brzmienia też, co nie? Ale no konkluzja jest taka, że ogólnie zajebiście. Że ogólnie zajebiście, no bo po prostu więcej ksyw z Polski ma tak jakby ma potencjał.
0: Tak.
1: No i po prostu coraz więcej ludzi słucha polskich artystów, no i zajebiście, nie? W sumie do tego dążyliśmy trochę, nie? Dążyliśmy. Nie wiem, czy mogę w sumie też być tak jakby częścią tego, no bo dopiero realnie wydaję numery od 3 lat, nie? Ale kultura, no tak jakby... Zrobiliście to.
0: Jestem ciekaw, czy... albo w zasadzie nie czy, tylko kiedy będziemy świadkiem takiego follow w polskiego rapu. Bo to jest jak ze wszystkim, nie? W sensie, wydaje mi się, że w pewnym momencie będziemy już po prostu w piku popularności i to będzie tak samo jak z amerykańskim rapem, gdzie on po prostu zacznie się nudzić, bo zacznie być taki sam, nie? I kiedy się odbijemy od tego szczytu? Gdzie jest ten szklany sufit dla polskiego rapu? Wydaje mi się, że już od paru lat ludzie mówią, że to się zbliża, ale jeszcze nie nadeszło, nie?
1: Wiesz co, nie wiem w sumie.
0: No to jest takie bardziej analityczne, filozoficzne pytanie.
1: No ja myślę, że... Nie, w sumie trochę nie mam zdania, co nie? Uważam, że tyle się jakiś tam świeży ksyw pojawia w Polsce i jakichś takich fajnych brzmień, że ludzie kombinują, nie? I to jest mega spoko. Że w porównaniu do zeszłego roku, czy na przykład do właśnie czasu dwa lata temu, no to po prostu z roku na rok, no to pojawia się tyle zajebistych ksyw, że mega spoko.
0: Próg wejścia też się zmniejsza za każdym razem, mam wrażenie, nie? Mm-hmm. Moim zdaniem moment, w którym w ogóle weszło AI i pozwala na robienie muzyki, no to już ten próg jest, szoruje po dnie po prostu, nie? I jakie ty masz podejście na przykład do... Korzystasz ze sztucznej inteligencji w jakichś twórczych celach, powiedzmy?
1: Szczerze mówiąc, nie.
0: W ogóle? Nawet nie wiem. Podaj mi 5 raperów, którzy mogą mnie zainspirować. Albo coś
1: nie,
0: takiego.
1: Nie, nic z tych rzeczy? W ogóle nie. W sensie, jeżeli chodzi o digowanie muzy, to w sumie po prostu ja bardzo dużo samemu czasu spędzam na digowaniu na Spotify'u, nie? W sensie pod względem algorytmów, bo no Spotify ma zajebiste algorytmy. Mhm. I realnie no codziennie znajduję mega spoko jakieś numery i tak dalej, które mi się inspiruje. W sensie któryś, no w sumie tyle. Ale z AI, no to w sumie nie, bo ja nie wiem trochę, jak się tego używa. W sensie mam ChatGPT i mam ChatGPT Plus. Aha. Właśnie. Używałem na przykład do robienia jakichś tam mock-upów takich ciuchowych, nie? Jak na przykład mam coś w głowie, jak sobie tworzyliśmy merch, czy w sumie na przykład była ta kolaboracja ze Swarovskim, co projektowałem, to też po prostu próbowałem tak jakby wrzucić to, co mam w głowie po prostu na mock-up, żeby to przedstawić, ale też jakoś słabo to wychodziło w ogóle i tak się odezwałem do ziomka, który w sumie do po prostu ziomka grafika i też ogólnie no w sumie tyle. Ale czy jestem fanem AI? Informacyjnie spoko, zajebiście i tak dalej, ale twórczo uważam, że nie? Jakoś nie próbowałem w ogóle tego używać, bo może się boję, nie wiem, ale tak uznaję, że w sumie to, co od serca chodzi, to najlepiej, nie? Ale mam na przykład przyjaciółkę, która robi jakieś disy na po prostu swoich najlepszych ziomali.
0: Okej. Okay.
1: I właśnie z tą apką Suno chyba, czy Sumo?
0: Suno, no.
1: Suno AI. I no to jest nie?
0: Bo potrafi.
1: To jest szalone, nie? Mm-hmm. Że ona ma po prostu, no nie wiem, może z 8 linijek tekstu, z 12 i to już robi cały numer bazowany na tym i to nie brzmi obrzydliwie, nie? Właśnie to jest przerażające, że to nie brzmi obrzydliwe.
0: Tylko wydaje mi się, że cały czas jeszcze jesteśmy w tym momencie, gdzie można jeszcze mniej więcej domyślić się po tym, jak brzmi piosenka, czy ona została zrobiona przez AI, czy nie. No. Ale im dalej w las, tym trudniej będzie nam to zrobić, nie? I nagle znajdziemy się w momencie, z ręką w nocniku się obudzimy wszyscy, że na nasze ulubione playlisty na naszych serwisach streamingowych, czy nawet w FM-ach, oby nie, zaczną być grane te numery. Podejrzewam, że numer Rubbers od Phoenixa Flexen, nie wiem, czy kojarzysz ten kawałek.
1: Nie.
0: Nie kojarzysz, to zaraz ci go puszczę w ogóle, bo to jest, podejrzewam, że słyszałeś go raz chociażby. Mm-hmm. To jest gość z Shoreline Mafii, który zrobił numer właśnie Rabez, który był totalnym viralem na TikToku i nie tylko zresztą. No i okazało się, nie wiem, miesiąc później, choć były domysły wcześniej, że to jest numer zrobiony właśnie przez sztuczną inteligencję, nie? Szczególnie patrząc na to, jak ten gość wykonuje go na żywo. Po prostu nie potrafi tego zrobić mm-hmm. najzwyczajniej w świecie, nie? A to był raper, to poczekaj, puszczę ci, żebyś miał referencję. O, to jest to.
1: A, znam, no. Serio to jest AI? Serio?
0: No. To znaczy, wydaje mi się, że nie padła taka stuprocentowa i ostateczna deklaracja od samego Phoenixa, mhm. ale wydaje mi się, że już producent bodajże się do tego przyznał. Poza tym naprawdę wystarczy sprawdzić, jak Phoenix Flexen śpiewa tą piosenkę na żywo. I to jest kompletnie co innego, nie?
1: No to jest crazy, no. Ja vibe'owałem do tego numeru chyba z 20 razy przez ostatnie 2 miesiące czy coś takiego z ziomalami.
0: Stary, ja miałem takie wyrzuty sumienia, bo miałem dokładnie tak samo, nie? Też naprawdę podobała mi się ta piosenka. Mówię, o, raper, który robi, wiesz, gangsterski...
1: W ogóle jest zajebisty numer, no.
0: Rap z West Coastu, robi nagle synth pop, synth wave z lat 80., nie? Jak w Vice City. A okazuje się, że to nie on, to Suno. Więc widzisz, sam już dałeś się złapać, nie?
1: Tak, no.
0: I sporo z nas.
1: No i trochę później, czy wiesz, czy w sumie słuchasz czegoś, bo ci się podoba, czy właśnie nie będziesz tego słuchał, no bo w sumie tak się nie powinno robić, nie? Mm-hmm, mm-hmm. I tak jakby to jest jakiś taki pstryk w kulturę i po prostu to jest słabe, nie? No. Jakimi wartościami się, kurde, kierujesz?
0: No i widzisz, ale teraz, jeżeli AI zrobi piosenkę, która ci się podoba, to masz jej nie słuchać tylko dlatego, że to jest nieetyczne? No widzisz, za gwóźdka. No.
1: Ja bym ogólnie był bardziej za właśnie tym, żeby nie słuchać, nie? Mhm. No bo to wiesz, to jest... No to nie ma duszy, mhm. po prostu. Mhm. To nie ma duszy.
0: Pełna zgoda. Pytanie, wiesz, to człowiek nadaje duszę rzeczom, nie? Więc... Może to zrobić jakby z perspektywy tej trzeciej osoby, czyli coś nie ma duszy, ale ty do tego podejdziesz i nadasz temu sens, to nagle zaczyna może ją mieć. No ale filozofujemy chyba trochę za bardzo, wydaje mi się, mój drogi. Ale podoba mi się strona, w jaką idzie ta rozmowa. Pytanie, od którego zaczęliśmy, to było pytanie, co zmieniło się w twoim życiu przez ostatnie 2 lata
1: bez
0: od naszego
1: kiku.
0: Spotkania ostatniego. Skończyliśmy na Phoenixie Flexen i utworze Rubbers i rozkminach o etycznych kwestiach słuchania muzyki robionej przez AI. A moje drugie pytanie brzmiało w ten sposób. Na pewno jeździsz trochę lepszym samochodem, Wink. Audi RS3 oklejone w twój nowy album?
1: Tak, no.
0: Czy tak się debiutuje dzisiaj na rynku muzycznym?
1: Myślę, że nie. Myślę, że to by po prostu... no właśnie tak sobie myślałem, że w ogóle to robić. Oklejać po prostu furę. Mhm. I uznałem w sumie, że jeden taki głupi mega wydatek na jakiś czas... Tu już nie mówię o jakimś tam okresie, no po prostu jakiś czas, no to spoko, nie? W sensie tak sobie myślałem, że jeżeli mam po prostu opcję, już żyjąc tym życiem, mam 23 lata i tak jak będę miał po prostu 30 lat i sobie pomyślę, kurde, mogłem w tym wieku po prostu, miałem kasę na to, żeby sobie okleić furę i po prostu mieć furę z Need for Speed'a i mieć, no w sumie tyle i czemu tego nie zrobiłem? No to bym żałował.
0: No jasne.
1: Myślę, że bym żałował.
0: To jest chyba odpowiedni czas, żeby robić takie rzeczy, po prostu.
1: No tak, no w sumie tak. Mhm. Kiedy, jak nie teraz.
0: I chyba byłeś na wakacjach niedawno, też to się... Czy się...
1: Byłem, no.
0: Gdzie byłeś?
1: Kurde, byłem... No właśnie trochę to tak wyszło, że wydałem album i kurde...
0: I uciekłeś.
1: I uciekłem, a tak nie miało być. Okay. Tak nie miało być. Ale no w sumie i tak głównie tak jakby moja komunikacja z widzami, ze słuchaczami przeprowadzam w sumie ją przez Instagrama i TikToka, więc w sumie to trochę to ma znaczenie, nie ma znaczenia, nie, raczej nie ma znaczenia, przynajmniej u mnie. Może tak mi się wydaje, ale no tak wyszło, że w sumie wleciałem do, byłem w Nicei, byłem w takiej miejscowości Ravello we Włoszech mhm. i w Poznaniu?
0: Na wakacjach w Poznaniu, no.
1: No. Aha. No i w sumie tyle. No i te pierwsze dwa tripy to były bardziej takie odpoczynkowe, bo przez w sumie długi czas jakoś tak nie miałem takiego czasu, gdzie leżałem tydzień i w sumie mogłem sobie się zająć social mediami tak w ogóle bez żadnej przekminy i sobie tak odpoczywać. I w sumie to było jedyne, o czym tak, w sensie co tak jakby musiałem, bardziej chciałem robić, co nie? I tak sobie odpoczywałem w sumie z rodziną i no w sumie teraz jak wróciłem do Poznania, no to w sumie nawalałem muzę przez cały tydzień i no w sumie zrobiłem sobie takiego kampa z Kruchem, w sumie z którym produkowaliśmy cały album, nie? I mega fajnie.
0: Płodnym artystą jesteś w takim razie. Trochę dopiero tak, wypuściłeś no. album i już do roboty.
1: Trochę tak, no bo jakoś miałem taką... artyści wydaje mi się, że będą wiedzieli, o co chodzi. Jakaś taka... Trochę jak wydajesz album, to ja przynajmniej byłem taki trochę zablokowany, nie? Że miałem mega dużo pomysłów, byłem mega zainspirowany. No ogólnie, no kozak, nie? Serio. Jakbym po prostu wjechał do studia, to bym zrobił 10 numerów. No i w sumie, no i trochę czekałem na ten moment, kiedy wydam ten album, kiedy już będę mógł sobie trochę potworzyć. No i w sumie zrobiliśmy pełno materiału przez tydzień, nie? Pełno materiału.
0: Na kolejny album. Który już za miesiąc.
1: Który już za nawet dwa tygodnie. Nie?
0: Na winylu.
1: No, czy na kolejny album? Nie wiem. Ogólnie tak właśnie się zastanawiam trochę, w jaką stronę iść, ale wydaje mi się, że w sensie mam plan trochę, jak to zrobić, ale trochę wydaje mi się, że w mojej takiej kwestii wydawanie następnego albumu w jakimś takim szybkim czasie, to nie wiem, czy jest sens po prostu, nie?
0: Raczej nie, no wydaje mi się, że...
1: Trochę muszę się bardziej dostosować do rynku i do jakiejś takiej formy i... No, ale mam to fajnie przekonane, więc spoko.
0: Cieszę się. Czekamy w takim razie na dalsze ruchy, ale zanim dalsze ruchy, to przejdźmy do twoich obecnych. I moje drugie pytanie tego wywiadu, które miałem zadać po 25 minutach rozmowy, mniej więcej. No, coś takiego, mniej więcej 20, 23, 22 minuty. I to miało być trudne pytanie na początek, ale niestety nie będzie na początek, ale będzie nadal trudne. Daj mi swoje top 5 raperów of all time. Nieważne, czy z Polski, czy z zagranicy, jak chcesz, możesz zrobić i Polskę, i zagranicę w top 5, albo możesz podzielić sobie na top 5 zagranica i top 5 Polska.
1: Dobra, to myślę, że podzielę. Kurde, mogę ściągnąć po Spotify?
0: Oczywiście, że tak.
1: Dobra, ale myślę, że... Kurde, no to jest ciężkie pytanie.
0: To jest
1: ciężkie pytanie, ale myślę, że zdecydowanie z takich zagranicy to na bank znalazłby się tam, muszę tak hierarchicznie?
0: Nie.
1: Okej, okay. To na pewno by się tam znalazł Mac Miller, na pewno by się tam znalazł Kendrick Lamar, mimo tego, że Kendricka nie słucham aż tak mega dużo, ale uważam, że po prostu jest no MC, no mega dobry MC. Mega dobry to też jest tak, może nawet ujmujące. Kogo bym jeszcze dał? Ja myślę, że bardziej z jakiejś nowej szkoły, nie? Lil Yachty, uważam, że żebym go tam wrzucił. Bo on ma mega dużo jakichś takich stylówek, co nie? Z którymi po prostu się utożsamiam i jest naprawdę dobry w tym, nie? Miał chyba tam, nie wiem, chyba rok temu albo dwa lata temu miał taki moment, kiedy realnie on chyba puszczał, albo miałem takie wrażenie, albo nie, ale wydaje mi się, że on puszczał stary co tydzień numer, jak Malik Montana przez chyba pół roku.
0: Tak.
1: I zawsze było coś innego, zawsze było coś takiego świeżego i no zajebiste.
0: On bardzo dużo współpracuje też z innymi artystami, pisze dla nich w ogóle rzeczy.
1: To jest mega fajne, nie? W sensie sam nawet też ten collab ich z James Blake'em, on jest takim pełnym artystą, nie? Ale też bym go właśnie wrzucił w top raperów. Jeszcze dwa zostały.
0: Tak jest.
1: Na pewno kogoś, jakiegoś gołta pominę, nie?
0: No słuchaj, już nie wymieniłeś, nie wiem, Jay-Z, Biggiego i Nasa, ale no. Nie da się, tak? Więc... No,
1: myślę, że je na pewno.
0: Okay.
1: Kanye West. Aha. To zdecydowanie. I muszę zrobić dobre filtrowanie na ostatnie.
0: Na razie jest solidnie i ciekawie.
1: Tak.
0: Lil Yachty w top 5 raperów chyba jeszcze nie słyszałem.
1: Okej. Okay. No to... Na przykład, dobra, ostatnie miejsce myślę, że daję Guru z Gangstar.
0: Okej. Dobra. No,
1: ale chyba stronę. Tak... w sensie... Za czasów takich licealnych, no to... Mam taki jeden kawałek, którego tak katowałem i... No i też w sumie później po prostu sobie drogo słuchałem i tak dalej, ale no... Gangstar trochę, no.
0: Podoba mi się to top 5, jest szacunek dla totalnej klasyki, jest szacunek dla protoplastów nowej fali, no i jest szacunek dla goatów absolutnych, czyli Kendrick i Mac Miller. Myślę, że spokojnie jednym tchem wielu ludzi by ich wymieniło wśród goatów właśnie of all time. No to jeszcze Polska nam została.
1: Best kit.
0: To będzie prościej czy trudniej?
1: Myślę, że prościej, no bo mam po prostu mniej kandydatów w sumie.
0: Okay. Mhm.
1: Ale no też zważając na fakt, że ja tak jakby nie słucham polskiego rapu od mega długiego czasu, co nie? Mhm. To no w sumie to nic. Po prostu wymieniam. Myślę, że na pewno Mata i BDS by się tam znaleźli. Rychupeja.
0: Okay.
1: Rychupeja.
0: To jest ten guru z Gangstar.
1: Tak.
0: Obecny w top 5 tak. W Polsce też.
1: No i właśnie, no.
0: Mata, Rychu, PDS. Jeszcze dwóch.
1: No chyba najbliżej mi ogólnie do... Jakoś miesiąc po prostu po raperach, których najwięcej słucham, co nie?
0: Totalnie fair.
1: No to myślę, że Sobel.
0: Okej. Okay.
1: Dałbym Sobel, realnie. Tylko, że wydaje mi się, że właśnie kurde, no bo ja też tak nie patrzę po prostu stricte rapowo, co nie?
0: That's alright.
1: Bo bardziej artystycznie, wiesz, po prostu.
0: Pewnie. No bo patrząc na to, że wymieniłeś Lil Yachty'ego poprzednio, no to tak, na to wskazuje.
1: No to dajemy top 5 artystów. No i chyba ostatni to... Nie mam pojęcia. Chyba nikt. Nie wiem.
0: Pik może po prostu.
1: Nie, myślę, że jeszcze nie.
0: Okej, okay. Ale będzie?
1: No pewnie tak, no. Pewnie się kiedyś znajdzie.
0: To mam tutaj pytanie o twoje aspiracje, to może przejdźmy sobie do nich od razu, w takim razie, skoro przy tym jesteśmy. Taka rapowa buta typowo, prawda, czyli że jestem raperem, jestem najlepszy, nikt nie jest lepszy ode mnie, to było bardziej trochę takie podejście, nie wiem, które królowało może z 10 lat temu. Dzisiaj też coś z tego zostało, ale mam wrażenie, że jest sporo więcej pokory w ludziach, jednak w artystach, szczególnie w tych debiutujących, w nowych artystach, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę. O tobie nie mówię, że dopiero zaczynasz swoją przygodę, no bo już parę ładnych lat jesteś obecny na rynku, natomiast wydajesz dopiero swój debiutancki album, więc możesz się poniekąd tak czuć. Mhm. Czy mówisz teraz serio? Czyli chcesz być wymieniany przez Pika Juniora za 25 lat jako top 5 polskiego rapu obok Rycha P i BDS-a i Maty? Czy to jest twoja ambicja?
1: Czy raperów raczej nie wiem. Myślę, że na pewno artystów, nie?
0: Okej. Okay.
1: Myślę, że na pewno jest to moja ambicja, żeby po prostu być jednym z największych muzyków w kraju, co nie? Czy mi się to uda, nie wiem, ale no, wiesz, no będę próbował po prostu ze wszystkich sił, nie? Myślę, że na pewno pewność siebie w tym jest bardzo ważna, ale pokora również, ale jakoś tak w sumie nie wiem, no po prostu, żeby nie przesadzić, nie? Mhm. Ale no, jestem świadom, do czego jestem zdolny i no będę na...
0: Let's go.
1: Mega się tym jaram, nie? Więc...
0: Ale to słychać. To słychać w twojej muzyce. Tak. Tak sądzę. I kompletnie szczerze ja unikam jak ognia zapraszanie na rozmowę ludzi, których nie szanuję z jakiegoś względu. W sensie muszę kogoś szanować z jakiegoś względu, żeby go zaprosić, żeby z nim rozmawiać, bo wtedy uważam, że rozmowa jakoś się klei i mamy o czym w ogóle rozmawiać, tak? I u ciebie uważam, że mamy do czynienia po prostu właśnie z zajawą, nie? I to słychać. Na twojej płycie najnowszej chociażby. Koniec smarowania, mój drogi. Odniosłeś się do pewności siebie, odniosłeś się do pokory. To ja zacytuję ci twoje wersy z intra. Mhm. Do tej płyty, moi drodzy, którą właśnie wyciągam z mojej prawicy. Płyty, która prawdopodobnie odbija wam się teraz milionami świateł, ale cóż, niech tak będzie. A-Star, najnowsza debiutancka płyta. I teraz muszę powiedzieć niestety, pika, wybacz. Antka, najnowsza płyta.
1: Bo jak chcesz.
0: Dobrze, dziękuję. W końcu robię to, co chciałem od lat i nauczyłem się, jak w siebie nie wątpić. Tak, nawijasz w intrze do tej płyty. Gdzie twoim zdaniem leży, to znowu będzie pytanie trochę filozoficzne i trochę trudne, gdzie leży sekret do takiego świadomego poczucia własnej wartości? Bo jestem przekonany, że masa twoich fanów dzisiaj zadaje sobie to pytanie. Podejrzewam, że są młodsi niż my często. Podejrzewam, że ludzie w moim wieku też bardzo często zadają sobie to pytanie, nie? Bo wydaje mi się, że poczucie własnej wartości, takie prawdziwe, szczere i świadome, jest strasznie rzadkie u ludzi ogólnie.
1: No, prawda, no. Myślę, że nawet te najsilniejsze umysły, które mają po prostu pewność siebie i takie poczucie własnej wartości typu milion, no to też są takie momenty, kiedy to jest zachwiane, co nie? Myślę, że dobre jest zaakceptowanie tego, że nie jesteś w stanie być kimś. Jak masz jakiegoś idola, jakiś autorytet, idola lub autorytet, no to po prostu zainspiruj się, spoko, git, ale po prostu bądź sobą, co nie? I to jest uważam, że najważniejsze, że po prostu, że ta autentyczność, inspirowanie się wieloma rzeczami, czymkolwiek, nawet jeżeli chcesz być artystą, muzykiem, no to niekoniecznie muzyką po prostu, nie? Czy rozmowami ze znajomymi, czymkolwiek, uważam, że właśnie, że to jest mega ważne, no i które po prostu wszystko to później przekuwanie na jakieś rzeczy, które robisz, które realizujesz, no i to też później wpływa na twoje jakieś tam poczucie wartości, nie? U mnie na przykład dużo wpływa rzeczy, które realizuję na poczucie wartości i trochę, no w sumie tyle, nie? Że to, co sobie wymyślę, to jestem w stanie to osiągnąć, no to boostuje, nie? To boostuje no. Że trochę tak no.
0: Bądź sobą, to jest trochę takie z jednej strony, wiesz, wyświechtane, banalne, z drugiej strony ciężko jest się nie zgodzić, nie? Tak. Tylko, żeby najpierw być sobą, to w ogóle trzeba sobie zadać pytanie, kim jestem.
1: Nie? No nie, no
0: i
1: wiadomo,
0: to jest
1: wiadomo.
0: Ten hard part ale tego uważam, wszystkiego.
1: Ale uważam, że w ogóle właśnie to, co powiedziałeś, nie? Że bądź sobą, to jest takie banalne i tak dalej. I realnie każdy zawsze to gada. Mhm. Każdy artysta, muzyk, nie wiem, ktokolwiek gada właśnie bądź sobą, ale to jest realnie właśnie trochę ten jeden przepis, co nie? Mhm. I uważam, że porównywanie się do innych też jest na przykład słabe. W dobrym sposobie, jakimś takim rywalizacyjnym, spoko, nie? Jeżeli cię to napędza, zajebiście, nie? Jeżeli właśnie dołuje, no to po prostu tego nie rób. Tak jakby skumaj, że to jest trochę inna droga, nie? Zawsze masz po prostu tworzyć swój własny świat wokół wszystkiego, co robisz. I to jest niepodważalne i nikt tego nie jest w stanie ci zabrać, nie? Po prostu bycie sobą, trochę.
0: Bardzo ładny, bardzo ładny. Jestem usatysfakcjonowany twoją odpowiedzią. I przypominam, że wyszliśmy do tego z versus twojej piosenki, z intra, czyli z pierwszej piosenki na twojej płycie, gdzie tak naprawdę w informacjach o tej płycie pisaliście wszędzie, że cała płyta jest trochę taka lekkoduszna i do zabawy i nie na serio, a dopiero dwa ostatnie numery są takie głębsze, z których można coś dla siebie wyciągnąć, które są o tobie, które są takim trochę pamiętnikiem. Tymczasem ja w intrze znalazłem też drugą bardzo ciekawą rzecz, która może nam coś otworzyć, ale nie musi. I znowu zacytuję. Straciłem połowę znajomych, bo zrobiłem co należy. Mhm.
1: Że mam wyjaśnić wers.
0: Co to znaczy, co należy?
1: No, dla serca, nie? W sumie to, że trochę bardziej to jest takie pokazanie, że czasami jak musisz trochę podjąć jakąś decyzję, w której masz i złą opcję, i gorszą opcję, no to trochę zawsze, że zmiana jest dobra, że każda zmiana trochę jest dobra, nie?
0: Okay.
1: Że im trochę popełniasz takich więcej zmian, tym bardziej ewoluujesz, tym więcej się uczysz, im więcej razy się po prostu wypierdolisz, no to tym w sumie trochę lepiej dla ciebie, nie? Paradoksalnie. Ale no po prostu sobie budujesz jakiś taki sposób na radzenie sobie z wieloma rzeczami. No i w sumie tyle, nie?
0: Nic nie jest na serio. To jest... Kurde, bo jestem ciekaw, jak bardzo możliwe, że ja sobie nadinterpretuję w ogóle rzeczy, nie? No. I jeżeli tak jest, to powiedz mi to po prostu.
1: Muza trochę jest...
0: Jest od tego, nie?
1: Jest od tego, no, brać żeby coś sobie interpretować w swój sposób, nie?
0: Ja mam takie zdanie napisane, powiedz mi, czy się z nim zgadzasz, czy nie, ale że numer nic nie jest na serio, przechodzimy od intra do de facto ostatniego kawałka w tym momencie na płycie, to jest trochę taki twój nihilistyczny manifest filozoficzny.
1: Trochę tak, serio, no.
0: Czy jesteś nihilistą, nazwałbyś się?
1: Nie, po prostu bardziej mówię, jak to wygląda z mojej perspektywy, nie? Że... No, że w sumie koniec końców i tak nie ma... Że wiele rzeczy nie ma w sumie później wielkiego znaczenia, nie?
0: Tak.
1: I... Ale wiadomo, bez przesady, nie? Żeby w ogóle wszystko spoko, tylko żeby nie krzywdzić ludzi i żeby nie robić jakichś takich właśnie odklejonych rzeczy, co nie? Ale po prostu bardziej to jest o doświadczaniu, co nie? Że... Najwięcej zgarniesz expa, tym jesteś na wyższym levelu, kumasz.
0: Okej. Dobra, growa metafora zawsze jest w cenie u mnie. No. I tak sobie spiliśmy teraz klamrą ten twój album, to pogadajmy może o wszystkim, co pomiędzy tymi dwoma kawałkami. A może zacznę od tego. Masz jakiś ulubiony numer na tej płycie swój?
1: Właśnie dużo ziomali się ogólnie mnie o to pyta. I najczęściej odpowiadam, nic nie jest na serio, myślę, że 13.
0: Okej. Okay.
1: Ale to trochę zależy od dnia. I właśnie okay. To trochę o to chodzi, nie? Że...
0: A dzisiaj?
1: Dzisiaj myślę, że nie zwoń.
0: Okej.
1: Okay. Piąty, no. Piąty, no, ale... no to trochę wygląda tak, że one są wszystkie trochę takie inne, nie? Że one są o niczym, mimo tego, że w środku albumu nie ma jakiejś takiej po prostu, jakichś takich mega głębokich tematów, no to są one o jakichś emocjach, o jakichś takich po prostu przeżyciach, które czasami są błahe, czasami po prostu mega nieznaczące, a czasami bardziej. I właśnie trochę o to w tym chodzi, że nie zawsze wszystko jest na serio, nie?
0: Preach, no, w sensie
1: preach.
0: Potrzebujemy i zawsze potrzebowaliśmy muzyki, która trochę jest o niczym, nie?
1: No.
0: I fajnie jak ktoś... kto robi taką muzykę, jest też świadomy tego, że robi taką muzykę, co nie? Bo mamy bardzo dużo pewnie ludzi, którzy, wiesz, myślą, że tworzą arcydzieło i dzieło życia i opisują wszystko, wiesz, co najlepsze i najgorsze w swoim doświadczeniu, a później ludzie mówią właśnie, że to jest piosenka o niczym, tak? I to jest wtedy taki przerost trochę formy nad treścią.
1: Generalizowanie bardziej, nie? No bo no. Zawsze to jest o czymś. Nawet jak po prostu nawijesz o...
0: No pewnie.
1: Nuggetsach tylko, no to jest po prostu...
0: Piosenka o nuggetsach.
1: No. Ale w sensie o niczym jakimś takim bardzo głęboko,
0: jasne.
1: Wiesz,
0: tak.
1: Ważnym, nie?
0: Skrót myślowy, oczywiście. Że tak. Powiedziałeś o numerze Nie dzwoń. Moment przejścia z Best Dress On na Nie Dzwoń. Jest moim totalnie ulubionym miksem na całej płycie, bo, drodzy słuchacze, o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, cała ta płyta, jak sobie ją puścicie od początku do końca i nie będziecie skipować, ma w sobie miksy, to znaczy sprawia to, że słucha się tej płyty spójnie i nie czuć tak bardzo, że zmienia się numer, a raczej czuć, że się zmienia, ale ty masz satysfakcję z tej zmiany, nie? Czyli jest po prostu zmiksowane jak taki set DJ-ski. Od początku było takie założenie, że tak robimy?
1: No właśnie trochę od początku ja nie wiedziałem, że ja będę robił album po prostu, nie?
0: Aha,
1: że się okay. Nie miałem jakiejś takiej po prostu konwencji, żeby robić album i w zeszłym roku tam w okolicach Openera, właśnie czerwiec, lipiec, coś takiego, wyjechałem sobie właśnie na kampa z Kruchym, z moim ziomkiem, z którym po prostu produkujemy i tam zaczęliśmy sobie robić jakieś biciki. I w sumie tam trochę powstał pomysł, żeby zrobić album, bo tam powstały bity do intro, tam chyba ja tam nic trochę nie napisałem, no bo to był taki duży numer, że trochę chyba potrzebowałem czasu w ogóle do tego, no bo to brzmi tak mega epicko i w ogóle, no nie no, zajebisty numer, jeden chyba z takich największych moich brzmieniowo numerów, tam powstał bit do intro, tam powstał bit do Best Dress On. Wtedy pamiętam, mega się tym zajaraliśmy, jak to robiliśmy, to było jakieś, nie wiem, takie otwarcie puszki Pandory, nie wiem, o co chodziło. Do Nie Dzwoń też tam powstał bicik. I Lego Batman, chyba. Mhm. No, tak. Jakie było pytanie?
0: O miksy.
1: A, bez skitu i zawsze, tak. Czy zawsze był ten. No i w sumie nie, trochę później po prostu tak naturalnie, jak sobie zaczęliśmy, jak ja już coś tam wrzuciłem na Majka i tak dalej, zaczęliśmy sobie robić jakieś kolejne numery i tak dalej, to po prostu padł pomysł, że kurde, musimy to zrobić, nie? Musimy to zrobić, bo zawsze to było takie moje marzenie, żeby to się łączyło, no i też... No i w sumie to zajebiście wyszło, nie? Że pamiętam, jak się spotykaliśmy właśnie z Kajtkiem i robiliśmy te przejścia, no to tym się chyba w ogóle najbardziej szczerze jarałem,
0: okay,
1: nie?
0: No.
1: Że jak robiliśmy te przejścia, no to po prostu kminiliśmy, to jak tutaj harmonicznie zrobić tutaj, czy co wziąć z następnego numeru, co zostawić z tego i czy dodać tu jakiegoś fila, czy nie? Jak tutaj właśnie harmonicznie pójść w górę, w dół, jakieś te akordy i to było takie... To było jak takie właśnie, takie puzzle, takie układanki, nie? Że już sobie miałeś gotowy produkt, tylko właśnie trochę jak to połączyć. No, ale no, to wyszło, nie?
0: Fajnie, bo jest takie, we mnie rośnie takie poczucie satysfakcji, jak słyszę takie rzeczy, nie? Bo to jest coś, czego się nie spodziewasz de facto na albumie. Jest to tak, zabieg, który... To nie jest tak, że odkryłeś Amerykę, tak, robiąc takie rzeczy, bo istnieją takie rozwiązania, ale one są stosunkowo rzadkie, nie? Tak. W sensie często ludzie kompletnie albo zapominają o tym, żeby... No nie wiem, rzadko się po prostu to stosuje.
1: No ja właśnie też się zastanawiałem, dlaczego w ogóle ludzie tego nie robią. I myślę, że my jakoś tak zainspirowani tym takim wavikiem Lil Tech i Destroy Lonely, jak oni robią właśnie te przejścia na albumach, no to produkcyjnie brzmi zajebiście, w sensie nawet jakby te numery same były, no to spoko, ale jeszcze z tymi przejściami, no to jest jakaś taka dodatkowa wartość, która no, po prostu gra i zajebiście brzmi. Właśnie też się zastanawiam, dlaczego ludzie tego w Polsce nie robią, nie? Moja konkluzja jest taka, że po prostu wolę już zrobić następny numer, nie? Niż działać nad przejściem.
0: A może
1: w tym czasie po prostu mogą zrobić następny numer.
0: Może też liczą na przykład na to, że ten numer po prostu stanie się standalone'em, wiesz, nie wiem, pójdzie viralem, co nie, jako nieplanowany singiel, powiedzmy, tak, albo focus track i jeżeli zrobią przejście, to trochę zniszczą sobie końcówkę, na przykład i początek numeru, nie?
1: No niby tak, nie? No to jest taka dowolna forma, nie? Więc w sumie zawsze zależy, w jaki sposób to zrobisz, to przejście.
0: Tak.
1: Czy ono będzie low-key, czy ono będzie jakieś po prostu powalone i będzie tam dużo jakichś dźwięków i tak dalej.

0: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Skąd się znacie w ogóle? Jak doszło do współpracy między wami?
2: W sumie mega randomowo. Mam takiego ziomka, właśnie młodego banknota, który też jest na albumie. On to w ogóle pierwszy raz nawija w sumie. W sensie miał jakieś tam numery swoje...
1: Amatorskie,
2: ale tak nigdy nic nie wydawał. No i w sumie byłem sobie z tym ziomkiem, właśnie z Kubą, gdzieś po prostu w Warszawie się bujaliśmy, nie wiem, cokolwiek. No i w sumie on zadzwonił do Skipa, z racji tego, że oni się w sumie bardzo trzymają, to zadzwonił do Skipa i powiedział, że elo, ja wjeżdżam z PikPikiem do studia. No i w sumie wbiliśmy i wiem, że chyba Skip miał takie kurde, jakiś influencer. Nie, hell no, bro, no ale dobra, spoko, wjeżdżajcie, nie? I w sumie wjechaliśmy i pokazałem w sumie Skipowi jakieś tam moje rzeczy i wydaje mi się, że dostałem, w sensie on mi to mówił ogólnie, ale dostałem jakiś taki akcept od niego, nie? Uznanie oczami, jako od gościa, który w sumie jest od długiego czasu w tej muzie i w tej branży. I w sumie zaczęliśmy sobie robić jakiś tam numer dla Beki. No i w sumie okazało się, że to był szósty numer właśnie. Szósty, tak? Gentleman's Club, tak. Szósty numer w sumie z albumu. I on był tak dla Beki sobie zrobiony. No i w sumie potem zaczęliśmy robić siódmy, czyli w sumie Młody Banknot. I on też był niby dla Beki, ale w sumie tak po prostu, no tak jak w studio, nie? Nigdy nie wiesz, co wyjdzie. No i tak się połapaliśmy kilka razy i w sumie zapaliśmy mega vibe ze Skipem, nie? Uważam, że on jest gościem.
1: Z bardzo dobrym raperem.
2: Serio, no.
1: Mięta, kto nie zna, temu biada, no.
2: No, temu biada, no. W ogóle fun fact, właśnie wczoraj podbijałem pod chatę właśnie Oscara AWGS-a, bo oni mieli studio w jednym miejscu i teraz od dzisiaj ja mam tam studio.
1: No proszę. Okej.
2: No, realnie właśnie w tym...
1: Przyjęliście pałeczkę.
2: Serio, no trochę tak, ale w tym pomieszczeniu, gdzie robiliśmy właśnie na dwa, czy Gentleman's Club, czy Młody Banknot, to... czy jakieś inne numery, no to to przejęliśmy to z Gajtkiem.
1: Potrafisz na dwa klaskać?
2: No.
1: Chciałeś pokazać.
2: No. Ale właśnie jak robiliśmy ten numer, to się zastanawialiśmy, tak jakby, że kłamę, o co chodzi, ale...
1: To nie jest takie proste, bo...
2: W sensie, no po prostu mało ludzi teraz tak... mało ludzi klaszy tak na przykład imprezach, nie?
1: Tak. No zgadza się. No jesteśmy przyzwyczajeni po prostu, wydaje mi się, no, do tego, żeby nie klaskać na dwa. Jak to jest wydać debiutancki album po de facto kilku latach robienia już puszczania singli i tak dalej? To jest nadal to samo? Czy jak myślisz, jakbyś wydał na przykład te 3 lata temu album, to miałbyś inne odczucia? Czy dla ciebie to jest, wiadomo, że wydarzenie, oczywiście nie będę ci tutaj nic odbierał, prawda? Ale czy myślisz, że to by było to samo parę lat temu? Czy może przez tą swoją obecność, no jednak kilka ładnych lat na scenie i wydawanie muzy niealbumowo, mogłeś coś na przykład stracić w związku z tym?
2: Myślę, że jakbym właśnie trochę zawsze myślałem o tym, że jak będę wypuszczał swój pierwszy album, to chcę mieć pewność, że on będzie po prostu mega dobry jakościowo, nie? Że no, że tak myśląc sobie kompozycyjnie, produkcyjnie, to że nie mogę się do niczego przyczepić za 5 czy 10 lat, że to musi być zajebiste. Mhm. A tekstowo daję sobie jakiś taki margines, nie? Bo po prostu robię to najkrócej ze wszystkiego, nie?
1: Okej.
2: No bo ja realnie od w sumie 3 lat dopiero jakby piszę i nawijam, nie?

0: To jest w związku z tym najtrudniejsze dla ciebie?
1: Myślę, że tak, no. Okay. W sensie, może nie samo nawijanie, ale po prostu, no, w sensie już na tym momencie nie, ale tak jakby pisanie i nawijanie w ogóle luzik, nie? Tylko, że no wiem, że na początku sprawiało mi to jakąś taką trudność, nie? Ale po prostu wiem, że dużo osób może się na przykład zniechęcać przez to. Mhm. No.
0: Przez to, jak brzmią twoje teksty?
1: Nie, nie, nie, w sensie zniechęcać przez to, w sensie odnośnie
0: pisania,
1: numerów. Ale no tak jakby cały czas się uczę jakichś nowych rzeczy i tak dalej, to jest zajebiste, nie? To jest po prostu...
0: Jak się uczy pisania? Bo to jest taka abstrakcyjna trochę rzecz.
1: Ja bym powiedział, że to po prostu uczysz się myśleć.
0: Okej. Okay.
1: W różny sposób. Co okay. Nie? Łapać jakieś różne wątki, w jaką stronę pójść. Wiadomo, no po prostu to jest rymowanie, nie? No i w sumie tyle, ale w sensie, może nie tyle, no tak jakby spłaszczając, no jakby to jest tylko rymowanie, ale no właśnie jest dużo kmin, jest dużo jakichś takich sposobów po prostu, jak kto pisze teksty i no najfajniejsze są te momenty, kiedy jesteś taki mega po prostu zainspirowany i po prostu musisz coś wylać, nie? To jest taka trochę też terapia, nie? Z notatkami. Że gadasz sam ze sobą i w sumie przy tym robisz jakiś zajebisty numer. No i to jest mega fajne. Mm-hmm. To jest mega fajne.
0: No ten wątek terapeutyczny w muzyce bardzo często się pojawia. No. Ja się zastanawiam, czy... Bo wydaje mi się, nie wiem, bo nie piszę muzyki.
1: A próbowałeś?
0: Może.
1: Na pewno próbowałeś.
0: Może, może. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Natomiast, ale to było dawno i nieprawda. W każdym razie, wydaje mi się, że właśnie ta funkcja terapeutyczna może też istnieć w momencie, w którym tak naprawdę nie piszesz numeru o, nie wiem, złamanym sercu, wiesz, w przeżyciach, traumach z dzieciństwa. To może być numer po prostu o tym, że ona ma zajebiste cycki i to też jest jakaś forma terapii.
1: Bardzo terapeutyczny numer, no. Miała zbyt zajebiste cycki, serio.
0: Chciałbym się zapytać, jak powstał w ogóle ten kawałek. Mówimy tutaj o numerze oczywiście certyfikowany cwaniak, ale nie wiem, na ile jesteś w stanie mi zdradzić historię tego numeru.
1: No po prostu była taka dziewczyna, która miała zajebiste cycki, nie?
0: Dziękuję, to chciałem usłyszeć.
1: Słuchaj, no, we wszystkim jesteś w stanie znaleźć inspirację, nie? Serio.
0: To prawda, czyli historia prawdziwa.
1: Historia prawdziwa.
0: Jest opisana, no, w tym no. numerze. Jesteś zadowolony z premiery?
1: Tak, mega, no. Mega.
0: Z liczb?
1: Tak, no. Myślę, że tak. W sensie porównując na przykład liczby do jakichś takich właśnie numerów, które wydawałem za czasów dress code'u, no to myślę, że dużo osób było niezadowolonych, ale szczerze mówiąc jestem zadowolony, no bo też trochę to... Zawsze masz jakiś swój pik taki, wiesz, czy internetowy, czy bardziej artystyczny i no wtedy to był jakiś taki mój pik internetowy i bardziej właśnie zależy od tego, jak się utrzymasz, nie? Co będziesz prowadzić, czy to będzie spoko to, co prowadzisz, czy jakieś wartościowe i tak dalej, ale no jestem mega zadowolony, nie? Nie są to jakieś po prostu takie wartości, ale no wciąż to jest szczerze mega dużo odbiorców, nie?
0: Jasna sprawa. No, to ważne jest zdawać sobie z tego sprawę, bo często ludzie też są właśnie, rezygnują z robienia muzyki przez to, że nie dociera na przykład do wystarczającej liczby odbiorców, nie? Ty masz już jakiś kapitał swój. Jak mówisz, byłeś w dress code, miałeś swój pik, można powiedzieć, że zmieniłeś pik na pik. sorry, musiałem, ale... I finalnie ważne jest, żeby rozumieć, że na pewnym momencie kariery, szczególnie na początku, jest moment takiego budowania swojej zarówno osobowości muzycznej, artystycznej, jak i świadomości po prostu w oczach słuchaczy. Mhm. Nie? I sądzisz, że jesteś jeszcze na tym etapie?
1: No uważam, że jestem, że wciąż jestem trochę na takim właśnie początkowym etapie artysty, nie? Że wciąż myślę, że patrzę na siebie jako trochę takiego newcomera.
0: Pewnie.
1: I no, który musi udowodnić, nie? Który musi udowodnić. To fajnie puszuje po prostu cię do przekminiania jakichś różnych rzeczy, żeby rozgryźć grę trochę. Mhm.
0: Wspomniałeś o dress code'zie. Jak patrzysz dzisiaj na kolegów właśnie z tej ekipy, którzy dzisiaj robią muzę, nie wiem, Eryka, Moczko, Miu, to jest coś, czego im zazdrościsz?
1: Myślę, że nie. Myślę, że trochę właśnie to jest ten case porównywania się, nie? Że trochę każdy ma swoją wytyczoną drogę i każdy ma jakiś taki moment swój artystyczny, czy właśnie internetowy, w którym jest w tej swojej takiej pełnej okazałości i wtedy jest jego ten peak. U niektórych to przychodzi później, u niektórych wcześniej, w sumie, nie? Ale gratuluję i wiesz, no bo wiem, że tak jakby Eryka od kiedy znam, no to on zawsze chciał po prostu robić rzeczy takie, które teraz robi i no to jest jego totalne spełnienie marzeń, nie? Że no pamiętam po prostu, jak słuchaliśmy tych wszystkich jego pierwszych numerów i zawsze jak coś wydawał u nas w Poznaniu, no to zawsze każdy z naszych znajomych tego słuchał i to było, no i wiesz, mimo tego, w sensie, no po prostu zajebiście się na to patrzy, nie? Że no uważam, że mógłby być przykładem po prostu dla ludzi, że się da, nie? Bo on naprawdę długo to robi, nie?
0: Od niego czuć też zajawę totalnie, nie? No. Ostatnio był u nas, w tym samym programie zresztą. I zarówno w jego muzyce, jak i w sposobie, jak opowiada w ogóle o tym, nie? O tworzeniu, czy o byciu raperem. No to czuć, że ta zajawa tam jest. A wy macie jakieś relacje w ogóle jeszcze ze sobą?
1: Teraz nie mamy w sumie kontaktu, ale właśnie tak wracając, no to Eryk właśnie był zawsze tym takim soundcloudowym ziomkiem, nie?
0: Okej, aha.
1: Tak właśnie w ekipie, że jak sobie teraz przypomniałem, że no to był ten taki soundcloudowy ziomek.
0: Okej.
1: Ale nie, teraz nie mamy w sumie kontaktu.
0: Okej. Nie będę cię ciągnął, mój drogi, za język, bo to też nie o to w tym wszystkim chodzi. Chciałem ci pogratulować debiutanckiego albumu i zadebiutowania na deskach longplayowych polskiej sceny muzycznej. Panie Antku, dziękuję serdecznie, raz jeszcze gratuluję.
1: Dziękuję.
0: Czy jakieś słowo dla słuchaczy na sam koniec?
1: Słowo dla słuchaczy? Słuchajcie, nie bójcie się, powiem to głośno, tak? Słuchajcie, nie bójcie się robić swoich rzeczy, to ludzie mają was pokochać, kumacie, o co chodzi. Nie wstydźcie się.
0: Preach. Dziękuję.
2: Reklama.
3: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Po reklamie.

WhatsApp app.